i przetrwać noc. Przytul mnie, w butelce widać dno. Papierosa niech blask wiedzie nas przez noc.

Prowadź mnie poprzez mrok.

Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tu. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańczy to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
1: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
0: No tak. 10 na 10.
2: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
3: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneopewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/Eneopewność. Oferta Eneopewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
5: Ciekawostki, aktualne wydarzenia, to co istotne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego, to mam dla Was w programie. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Będzie już za moment o superbohaterach, którzy odwiedzają małych pacjentów w szpitalach w naszym regionie.
6: Czujemy się jak u siebie w Szczecinie, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym numer 1 przy Unii Lubelskiej. Tam jest oddział Świętego Mikołaja, gdzie tak naprawdę zaczęła się nasza ta poważna misja dla dzieci onkologicznych, ale też współpracujemy z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.
5: O tej wyjątkowej misji będzie już za chwilę, ale tematów mam dla Was więcej w programie.
7: Mieszkańcy Pomorza Zachodniego nie identyfikują naszego regionu w zestawieniu z 2011 rokiem z działaniami czy z inicjatywami, które były dotychczas. Dawniej ta sama grupa respondentów wymieniała na przykład Dni Morza. Jest dzisiaj rozpoznawalna inna marka, na przykład Paprykarz Szczeciński.
5: O tym właśnie, z czym się identyfikujemy, z czym nam się kojarzy nasz własny region, o tym będzie już za niecały kwadrans w programie. Będą też kobiece sprawy.
8: To jest wsparcie naprawdę na absolutnie różnych poziomach, bo jest to wsparcie od poszukiwania pracy przez na przykład złapałam gumę w samochodzie, gdzie jest dobra wulkanizacja i dziewczyny sobie nawzajem pomagają.
5: Będzie również przegląd najważniejszych wydarzeń na Pomorzu Zachodnim z ostatniego tygodnia. Zapraszam. A już teraz rozmowa z Tomaszem Gierwiatowskim, założycielem Fundacji Liga Superbohaterów, działającej w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, ale nie tylko tutaj.
4: Mieszkańcy Zachodniopomorskiego z pasją.
6: Liga Superbohaterów, w skrócie tak można powiedzieć, że dajemy nadzieję i wsparcie poprzez obecność przy dzieciach, które walczą z chorobą nowotworową, jako właśnie superbohaterowie. Towarzyszymy im już od 14 lat. Działamy na terenie całej Polski, ale także poza granicami naszego kraju.
5: 14 lat to bardzo długi czas, na pewno wiele odwiedzonych dzieci, szpitali, oddziałów. Pamięta pan jeszcze te początki?
6: Początki były bardzo, bardzo zabawne, bo to się jeszcze zaczęło, jak ja startowałem w szczecińskim zjeździe na byle czym, gdy jeszcze zimy tutaj w Szczecinie mieliśmy i miałem te kostiumy superbohaterów i któregoś razu po prostu z kolegą wyszliśmy na miasto w tych kostiumach, zmontowaliśmy filmik, ja opublikowałem ten filmik na YouTubie i media się zainteresowały i zostaliśmy lokalnymi gwiazdami i w trakcie jednego z wywiadów zostałem po prostu zapytany, czy nie wybrałbym się do szpitala do dzieci, bo one mają zawsze te skarpetki z superbohaterami, koszulki. Ja stwierdziłem, że to jest bardzo dobry pomysł. Miałem kolegę, który pracował w szpitalu, lekarza, Mirka Buraka, którego pozdrawiam serdecznie, bo bardzo pomógł i byłem jako Spider-Man na oddziale nefrologii dziecięcej. Kupiłem cukierki. Moja partnerka Aleksandra, która jest obecnie prezesem naszej fundacji, była ze mną wtedy, robiła zdjęcia. No i tak strzeliło mnie i ją. I to była pierwsza wizyta, potem kolejne, ale tak naprawdę wizyta na oddziale onkologii dziecięcej dopiero mnie bardzo poruszyła i wiedziałem, że to jest to, co chcę robić, bo widziałem radość tych dzieci niesamowitą, jak one mnie odbierały i to była dla mnie najlepsza nagroda po prostu za to, co dla nich robię. Też się super z tym czułem. No i tak, i to już kilkaset misji. Tylko w tym roku zrobiliśmy 46 misji dla dzieci walczących z chorobami nowotworowymi. Także idziemy jak burza, idziemy do przodu, cały czas trzymając tej jakości. To, co teraz robimy, to jest 6 razy więcej misji, jak jeszcze 2 lata temu. Także działamy prężnie.
5: O te reakcje dzieci jeszcze chciałam zapytać. Cieszą się na pewno, są zdziwione. Jak reagują na wasze przyjście?
6: Ojejku, to są zawsze pozytywne reakcje i mówię ojejku, bo czasami jesteśmy zaskoczeni, że 3 czy 4-letnia dziewczynka podchodzi do Lorda Vadera, mrocznej postaci, przerażającej, bo też takie mamy tutaj na pokładzie, i przytula się, łapie go za nogę, za pelerynę ciągnie i przytula się do nogi, no to wtedy automatycznie Lord Vader na kolanko przykuca i też oddaje ten przytulas, ten uścisk, więc bardzo pozytywne są reakcje. Dostajemy czasami telefony z innych szpitali, że proszą o konkretne postaci, żeby ten superbohater albo ta superbohaterka przybyła, bo jest tam jakiś wielki fan. No i przy okazji odwiedzamy cały oddział, więc tutaj dla wszystkich dzieci niesiemy uśmiech.
5: Działalność swoją, tak jak pan wspomniał, rozpoczęliście w Szczecinie, a później stopniowo ją rozszerzaliście, jak rozumiem, nie tylko na Pomorze Zachodnie, ale już teraz jeździcie w bardzo różne miejsca. Jak to się rozwija?
6: Tak, odwiedzamy szpitale w Gdańsku, w Warszawie, w Katowicach, we Wrocławiu, w Krakowie, ale też mieliśmy zaproszenie z Niemiec. Profesor z kliniki hematologii w Rostocku nas zaprosił. Byliśmy tam u dzieci. Byliśmy też teraz w tym roku na Cyprze, w stolicy Cypru, w Nikozji, na oddziale onkologii, hematologii dziecięcej, więc zaproszenia spływają z całego świata. Jest nam bardzo miło, że jesteśmy zapraszani. I nawet teraz w wakacje mieliśmy na wolontariacie tej młodzież z Chin. Mieliśmy z Chin wolontariuszy u nas w naszej siedzibie. Także bardzo fajnie, że docieramy z naszą misją na cały świat tak naprawdę.
5: A jeżeli chodzi właśnie o nasz region, to w których placówkach jesteście na stałe? Macie takie stałe współprace? Czy to są zawsze takie jednorazowe zaproszenia i jakieś na bieżąco realizowane projekty?
6: Tak naprawdę czujemy się jak u siebie w domu tutaj w Szczecinie, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym numer 1 przy Unii Lubelskiej. Tam jest oddział Świętego Mikołaja, gdzie tak naprawdę zaczęła się nasza ta poważna misja dla dzieci onkologicznych i tutaj praktycznie jesteśmy co tydzień na oddziale hemato-onkologii, onkologii dziecięcej, ale też współpracujemy z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii, towarzyszymy dzieciom przy ostatnich radioterapiach, także tam też jesteśmy stałymi gośćmi.
5: Naszym gościem jest, przypomnę, Tomasz Gierwiatowski, założyciel fundacji Liga Superbohaterów, która niesie uśmiech i radość dzieciakom na szpitalnych oddziałach.
4: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
5: Jacy superbohaterowie przychodzą do dzieci dzięki waszej działalności? Jakie macie przebrania? W ogóle ilu was jest? Ile osób?
6: Samych kostiumów my mamy w naszej siedzibie, w naszej fundacji ponad 150. To są wszystkie postaci superbohaterskie z Gwiezdnych Wojen. Też mamy postaci. Mamy księżniczki, mamy też maskotki, Królik Bing, Świnka Pepa. Roboty mamy 2,5-metrowe z gier, bo chłopcy też się tymi robotami pasjonują, ale nasza prezes Aleksandra tworzy całkowicie nowe uniwersum komiksowe, uniwersum superbohaterskie. Całą Biblię napisała. Już w zeszłym roku wydaliśmy kolorowankę z naszymi nowymi bohaterami i już na oddziałach pojawiają się nasze postaci. Jest to Chaosia, bohaterka, która włada żywiołami, a także wojownik ninja, który się nazywa Ultra Shadow. I w ten sposób mentalnie chcemy wyciągnąć dzieci z tej szarej rzeczywistości szpitalnej, pokazując im te nowe uniwersum, bo one tych wszystkich superbohaterów Spidermana, Batmana znają na pamięć, a dając im nowe postaci, o których totalnie nic nie wiedzą, tylko dopytują, a kim ty jesteś, a skąd pochodzisz, a jakie masz supermoce, dzieci wyobraźnia zostaje pobudzona. Dlatego też w tym roku będziemy wydawali komiks z naszymi bohaterami, ale angażujemy też w ten proces dzieci, które przebywają na oddziałach, bo od zeszłego roku dzieci tworzą własnych superbohaterów, którzy też w naszym uniwersum będą się pojawiali.
5: Tak mogę tylko podejrzewać, jakie to jest ważne dla tych małych pacjentów, żeby coś ich oderwało od tej szpitalnej rzeczywistości.
6: Oczywiście. W zeszłym roku w ogóle tak fajnie wyszło, że została napisana praca magisterska o naszej Lidze Superbohaterów i tam zostało w tej pracy udowodnione, że właśnie obecność, nagroda odłożona w czasie, to są najważniejsze rzeczy dla tych dzieci. My tutaj burzymy te mity, że kupi się zabawę.

0: twórczości, gdzie dzieci tworzą własnych superbohaterów i później my te ich rysunki zamieniamy w modele trójwymiarowe, drukujemy figurki dla nich, przekazujemy własną postać, które dziecko stworzyło. Później dziecko oczywiście dostaje farby i może dokończyć, pomalować własną taką figurkę. Widzimy takie po prostu niesamowite reakcje, że stworzyłem własnego superbohatera i jeszcze mam statuetkę, figurkę i mogę ją dokończyć. To jest naprawdę niesamowite. Dzieci odzyskują sprawczość i mają tak naprawdę wpływ na rzeczywistość, która je otacza.
1: Liga Superbohaterów to szczecińska fundacja, która od 2012 roku niesie uśmiech i nadzieję dzieciom w szpitalach onkologicznych, a naszym gościem był założyciel tej fundacji, Tomasz Gierwiatowski. W naszym magazynie już teraz czas, by przyjrzeć się najważniejszym wydarzeniom mijającego tygodnia.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Ula Myszkinis. Szczecin będzie mieć nowoczesny ośrodek wsparcia. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą. O szczegółach Mateusz Stanicki.
4: Inwestycja przy ulicy Noakowskiego będzie realizowana w formie zaprojektuj i wybuduj i ma potrwać 24 miesiące. Jej koszt to ponad 16 milionów złotych. Będzie to miejsce codziennego wsparcia, terapii oraz rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek będzie mieć 2 kondygnacje, 7 sal terapeutycznych i 3 rehabilitacyjne.
3: Teraz też o inwestycjach, ale drogowych. Przekazano plac budowy wykonawcy obustronnych miejsc postojowych w ciągu ulicy Starkiewicza. Powstanie tam 56 miejsc, w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami. Przebudowane zostaną też chodniki. Rosyjski dron odnaleziony na plaży w okolicy Rusinowa trafił do analiz i badań w służbie kontrwywiadu wojskowego. Jak mówi wicepremier ministra obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, bezzałogowiec to maszyna nowego typu.
5: Wszystko wskazuje, że to były testy nowego drona. To dron nowej generacji, ważne przejęcie. Teraz będzie podlegał badaniom w służbie kontrwywiadu wojskowego.
3: Równolegle do badań SKW śledztwo w sprawie drona prowadzi także Wojskowa Prokuratura w Szczecinie. Filip Pieczonka był o krok od awansu do ćwierćfinału singla tenisowego Challengera ATP w Szczecinie. W meczu drugiej rundy przegrał z Argentyńczykiem Marco Trangelinim 7-6, 5-7, 4-6. Pieczonka z Piotrem Matuszewskim w czwartek zagrają w ćwierćfinale debla. Jak powinien wyglądać nowy park przy ulicy Wszystkich Świętych w Szczecinie? O tym mogą zdecydować mieszkańcy. O szczegółach Adrian Górny.
6: W ramach miejskiego programu Parki dla Szczecinian nieużytek może zamienić się w ogród społeczny, siłownię lub plac zabaw. Urząd Miasta czeka na nowe pomysły. Udostępniono specjalną ankietę dla mieszkańców na stronie formularze.szczecin.pl.
3: Kłęby czarnego dymu unosiły się nad Szczecinem. Na terenie bazy autobusowej przy ulicy Hejki paliły się autobusy. O szczegółach Dariusz Szacht, rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP.
7: Doszło do pożaru 2 autobusów. W wyniku tego zdarzenia nikt nie został poszkodowany.
3: Na miejscu pracowały 4 zastępy straży pożarnej. Przyczyny pożaru nie są znane. 104 km na godzinę w terenie zabudowanym i ucieczka przed policjantami zakończona na ogrodzeniu. W Nowogardzie 20-latek został ukarany mandatami na łączną kwotę prawie 10 tysięcy złotych. Dostał 43 punkty karne. Okazało się też, że miał cofnięte uprawnienia do kierowania. Grozi mu teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Port Morski w Dziwnowie planuje rozbudowę hali wielofunkcyjnej przy ulicy Żeromskiego 30. Inwestycja ma kosztować ponad 1,5 miliona złotych i obejmie także instalację fotowoltaiczną z magazynem energii. Prace mają potrwać 7 miesięcy. A ostatnio Ochotnicza Straż Pożarna w Wolinie świętowała 80-lecie istnienia. Podczas uroczystości uhonorowano strażaków za wieloletnią służbę, w tym jednego z nich za 65 lat działalności. Jednostka otrzymała też nowy sprzęt ratowniczy, między innymi samochód, kłada i zestawy ratownicze. W naszym regionie sezon grzybobrania trwa w najlepsze. Przy okazji służby apelują, by wybierać się do lasów w większej grupie, mówi Mateusz Pieliński z policji.
9: Nie oddalajmy się od grupy i zabierajmy ze sobą naładowane telefony. Przed wyjściem poinformujmy bliskich, dokąd się wybieramy.
8: Przyda się też kamizelka odblaskowa, która może ułatwić odnalezienie nas, szczególnie w godzinach wieczornych.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowały Ula Myszkinis i Natalia Kuśmierz. Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Przed nami kolejne rozmowy o naszym regionie. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Tym razem będzie sporo o tożsamości mieszkańców Pomorza Zachodniego.
10: 90% osób badanych chce tutaj zostać i uważa miejsce za atrakcyjne do życia. Natura jako fundament tożsamości i świadomy triumf takiej lokalności społecznej.
1: O tym wszystkim będziemy mówić już za chwilę, ale tożsamość to również nasze korzenie. O to, jak prowadzić badania genealogiczne, pytałam w Archiwum Państwowym w Szczecinie.
11: Najważniejsze dla poszukiwań genealogicznych zawsze będą akta metrykalne, czyli akta urodzeń,

0: małżeństw i zgonów, z zastrzeżeniem, że oczywiście szukamy na terenie, gdzie dana osoba mieszkała.
1: A już teraz rozmowa z Agnieszką Cieślicką, kierującą Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na temat raportu opisującego to, jak przez półtorej dekady zmieniła się tożsamość regionalna mieszkańców Pomorza Zachodniego. Pytałam o najważniejsze wnioski z raportu.
2: Mieszkańcy Pomorza Zachodniego mają głos.
3: Największą zmianą z pewnością to identyfikacja osobista, czyli coraz rzadziej mówimy o sobie, że jesteśmy Polakami. Opcja patriotyczna jest na drugim miejscu. O wiele ważniejsza jest właśnie opcja związana z osobistymi relacjami rodzinnymi czy płciowymi i mówimy o sobie jako matka, kobieta, mężczyzna, a nie Polak, tak jak czy Polka, tak jak dawniej. In plus wydaje mi się, że jest to właśnie wybór świadomy mieszkańców i destynacji tutaj jako egzystencji docelowej Pomorza Zachodniego, wybór miejsca zamieszkania. To z pewnością jest bardzo ważny czynnik, który wnioskujemy i wyciągamy z raportu.
1: Proszę powiedzieć, czy dostrzega Pani też jakieś czerwone flagi albo jakieś takie miejsca, które no, można by przypisać jakimś wyzwaniom, które właśnie stoją przed regionem na najbliższe lata?
3: Z pewnością. Pomorze Zachodnie odchodzi od identyfikacji, mieszkańcy Pomorza Zachodniego nie identyfikują naszego regionu w zestawieniu z 2011 rokiem z działaniami czy z inicjatywami, które były dotychczas. Dawniej, w 2011 roku były na przykład wymieniane respondenci, ta sama grupa respondentów wymieniała na przykład Dni Morza. Imprezę, którą mieliśmy przez cyklicznie realizowaną w czerwcu, jest dzisiaj rozpoznawalna inna marka, jest dziś na przykład paprykarz szczeciński, jest pasztecik szczeciński. Wniosek wysuwamy taki, że identyfikujemy już bardziej lokalnie, a nie globalnie. To dobry wniosek. In plus, natomiast możemy zastanowić się, co dalej w oparciu o raport i jakimi, to taki swoisty barometr dla nas, dla wszystkich projektujących politykę społeczną. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, pan Olgierd Geblewicz, w raporcie, przedstawiając raport, mówił, że jest to sukces Pomorza Zachodniego, jeżeli chodzi o wybór świadomy mieszkańców do życia i że jest to atrakcyjne miejsce do osiedlania się. Co ważne, to rodzina i zdrowie, bo we wniosku raportowym to też wybrzmiewa. Pomorze Zachodnie zawsze dbało o rodzinę i zawsze dbało o zdrowie. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego od lat realizuje działania związane z opieką nad rodzinami i seniorami, tworząc politykę rodzinną i senioralną i jest to region przyjazny rodzinie. Jest to wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Z tego programu również i z opieki, z holistycznego podejścia wynika Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora.
1: Chciałam jeszcze zapytać, właściwie tak troszeczkę bardziej metodologicznie, o to, w jaki sposób ten raport powstał. To znaczy odwoływaliście się, rozumiem, do różnych grup wiekowych, społecznych, tak? Może nam Pani zdradzić trochę tej kuchni powstania tego raportu dotyczącego tożsamości regionalnej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
3: Badaniem objętych było 1070 respondentów z całego regionu, ze wszystkich powiatów, proporcjonalnie co do wieku i płci. W 2011 roku dokument uwidaczniał spore zmiany, ale były stawiane te same pytania i ta sama grupa respondentów w sensie ilości. W związku z powyższym możemy odnieść jeden do jednego wnioski idące z badania w tym roku.
1: No i właśnie ten najbardziej optymistyczny wniosek, że nasz region po prostu stał się przede wszystkim dobrym miejscem do życia.
3: Tak, z pewnością jest to najpiękniejszy wniosek, który idzie, największy priorytetowy wniosek, który idzie, jeżeli chodzi o i można wysnuć z raportu. Jak na tej przestrzeni 15 lat zbudowaliśmy markę Pomorza Zachodniego silnego, docelowo atrakcyjnego dla mieszkańców, z licznymi atrakcjami nie tylko natury przyrodniczej, ale i gospodarczej i że nie ma tendencji spadkowej. To jest wielki sukces Pomorza Zachodniego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
1: A sam raport został też zaprezentowany w takiej przystępnej dla mieszkańców formie.
3: Ideą było przedstawienie raportu w sposób dostępny językowo. Materiał, który zrealizowało Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne, jest znaczne, opasłe i zawartość treści nie każdego może zainteresować. Dlatego przedstawienie tego w sposób dostępny jest niezwykle istotne, żeby każdy mieszkaniec województwa mógł wysnuć sobie kilka wniosków, czyli właśnie wysokie ukorzenienie i silna więź z regionem. 90% osób badanych, respondentów chce tutaj zostać i uważa miejsce za atrakcyjne do życia. Natura jako fundament tożsamości, zielona energia i jej wykorzystanie potencjału i świadomy triumf takiej lokalności społecznej, bo na Pomorzu Zachodnim bardzo dużą rolę samorząd województwa zachodniopomorskiego i zarząd województwa zachodniopomorskiego przywiązuje do działań oddolnych mieszkańców, dedykując działania i inicjatywy takie jak granty sołeckie, granty osiedlowe, granty strażackie i program Społecznik. To są inicjatywy oddolne, mniejsze, jeżeli chodzi o skalę środków. Natomiast skierowane i dedykowane dla sołectw, dla mniejszych miejscowości, dla NGO-sów, które nie są zaopiekowane, które nie mają takiej dostępności finansowej. Za te małe środki, skala wielkość tych grantów to jest od 5 do 20 tysięcy. Niesamowicie ważne ze względu na mieszkańców, na rejon, inicjatywy, które cieszą oko tych, którzy najbardziej tego potrzebują.
1: Mówiła Agnieszka Cieślicka, kierująca Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. A teraz o naszej tożsamości z zupełnie innej strony. Jak poszukiwać korzeni swojej rodziny i na jakie trudności mogą się natknąć mieszkańcy Pomorza Zachodniego? O poszukiwaniach genealogicznych rozmawiałam z Bartoszem Sitarzem z Archiwum Państwowego w Szczecinie.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
0: Najważniejsze dla poszukiwań genealogicznych zawsze będą akta metrykalne, czyli akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Z zastrzeżeniem, że oczywiście szukamy na terenie, gdzie dana osoba mieszkała, żyła. Tutaj w przypadku Szczecina i całych ziem zachodnich no, musimy oczywiście pamiętać o tym, że jesteśmy ludnością napływową, czy też potomkami, więc przed rokiem 45 tutaj swoich przodków nie znajdziemy, natomiast wielu Niemców rzeczywiście takie poszukiwanie genealogiczne robi, więc jeśli chodzi o szukanie przodków przed rokiem 45, no to musimy wiedzieć skąd przybyli, z jakiego terenu Polski współczesnej lub może spoza obecnych granic Polski i tam prowadzić te badania. Jeśli chodzi o akta metrykalne, właściwie do XX wieku akta metrykalne były prowadzone przez Kościół katolicki, no i przez każdy inny kościół, każdy inny wspólnotę wyznaniową jakby swoje. No wyjątkiem były Prusy, gdzie te urzędy stanu cywilnego świeckie pojawiły się już pod koniec XIX wieku, więc powiedzmy tu mówimy o Wielkopolsce na przykład, tak, czy Pomorzu. Natomiast część tych ksiąg kościelnych jest również w archiwach państwowych, część jest w archiwach kościelnych albo bezpośrednio w parafiach, w których powstały i nawet jeśli są to księgi mające 100-200 lat i więcej, czasami są wciąż w parafiach, czasami są w archiwach diecezjalnych, także tutaj też takie rozpoznanie jest potrzebne. No, na szczęście mamy internet, który w tym pomaga, mamy bazę Szukaj w archiwach, gdzie część archiwów diecezjalnych też korzysta, a poza tym zawsze można zwrócić się tak czy siak do archiwum państwowego, no, gdziekolwiek, na przykład nie wiem, ktoś napisze do archiwum w Poznaniu, szukając ksiąg kościelnych, no, jeśli się okaże, że tam nie ma, no to dostanie na pewno odpowiedź, że one są na przykład w archiwum diecezjalnym w Poznaniu albo w Gnieźnie, także nikt nie zostanie bez odpowiedzi, tak? Natomiast jeśli mówimy o zasobie szczecińskim, no to oczywiście tutaj też są cenne materiały genealogiczne dotyczące tych minionych 80 lat. No bo tu już są 3-4 pokolenia, jakby nie patrzeć. Pierwszy jakby zasób to akta Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, czyli informacje o przybywających, osiedlających się tutaj Polakach, czy to z Kresów, czy z Zachodu, czy z Polski Centralnej. Tu mówimy o drugiej połowie lat 40. Następnie są to też książki meldunkowe, koperty dowodów osobistych. To jest jakby rodzaj dokumentacji, która stopniowo jest przekazywana do nas i nie wszystkie urzędy jeszcze tego dokonały. Nie wszystkie urzędy z terenu działania naszego, więc część jest u nas, część jest jeszcze w urzędach poszczególnych miast czy gmin. Natomiast no, jest to cenny materiał, żeby dowiedzieć się, kto gdzie mieszkał, skąd przybył, gdzie wyjechał. tak samo akta, koperty dowodów osobistych, bo tam są paradoksalnie naprawdę ciekawe dokumenty, nawet i życiorysy, czego można by się nie spodziewać, tak, ankiety personalne, są często dołączone dokumenty starsze, na przykład kenkarty z okresu okupacji albo przedwojenne nawet dokumenty tożsamości. No i dodatkowo jeszcze, co można wspomnieć, na pewno akta osobowe, tak. Akta osobowe to z takim zastrzeżeniem, bo to jest też jakby ważna rzecz, której ludzie poszukują na pewnym etapie życia, czyli potwierdzenia swoich zarobków i pracy w momencie, jak się ubiegają o emeryturę albo rentę. Akta osobowe nie są materiałem archiwalnym, więc teoretycznie nie trafiają do archiwów państwowych, natomiast każdy pracodawca ma obowiązek je zabezpieczać i trzymać przez 50 lat, obecnie to jest krótszy okres, ale przez lata było 50 lat. W przypadku, kiedy pracodawca przestał istnieć, wiadomo, wiele firm takich było, to miał obowiązek te dokumenty przekazać do firmy, która się specjalizuje w przechowywaniu właśnie tego typu dokumentacji. I część akt osobowych w ten sposób jednak trafiła też do nas, gdzie zresztą stała się materiałami archiwalnymi. No i tutaj znowu na ten temat, no to spokojnie można się do nas zwracać z takim zapytaniem, gdzie można akta osobowe danego przedsiębiorstwa znaleźć. Jest też taka baza dostępna w internecie, ale można właśnie zapytać się pracownika archiwum, tak? Telefonicznie, mailowo, żeby uzyskać taką informację. Natomiast w naszym zasobie jest co najmniej kilkadziesiąt tysięcy teczek akt osobowych pracowników, czy to urzędów różnych, czy właśnie zakładów przemysłowych. Najwięcej jest bodajże z pracowników szczecińskiego portu, bo to jest ponad 20 tysięcy nazwisk.
1: A zanim zaczniemy w ogóle szukać materiałów w archiwum, chyba też warto dobrze, rzetelnie i przytomnie przeszukać dokumentację, którą mamy w domu, prawda? Jeżeli chodzi właśnie o tego rodzaju rodzinne archiwa.
0: Oczywiście, od tego powinniśmy w ogóle zacząć, tak? Bo prowadząc badania genealogiczne zawsze zwracamy na to uwagę, że zanim wybierzemy się do archiwum jakiegokolwiek, powinniśmy zacząć u siebie w domu. Od przejrzenia różnych szuflad, szafek, zakamarków, od tego, co mamy, bo czasami możemy się zdziwić, i od rozmów z członkami rodziny. No jeśli tutaj, powiedzmy, zwracamy się do dzieci, no to zawsze mówimy, żeby rozmawiali z rodzicami, dziadkami i tak dalej, no generalnie ze starszym pokoleniem. Więc po pierwsze dokumenty rodzinne i rozmowy. No tym takim źródłem, powiedzmy, też zawsze jest cmentarz, jakkolwiek to zabrzmi, no bo jak nie pamiętamy czyjejś daty urodzenia albo śmierci, no to mamy na nagrobku wyrytą, jeśli nie mamy jakiegoś dokumentu na to w domu. I dopiero jak się już rozeznamy, co mamy i skąd, powiedzmy, przybyli nasi przodkowie, no bo to, jak wspominałem, jest istotne, to wtedy możemy zacząć kwerendę archiwalną, czy to w archiwach państwowych, czy kościelnych.
1: A czy do archiwum państwowego również można oddawać w jakichś okolicznościach swoje rodzinne archiwa? Też zdarzają się takie przekazania?
0: Tak, można. Zdarzają się takie sytuacje i to właściwie można powiedzieć, że to można w każdej sytuacji. No oczywiście w pierwszym rzędzie zwracamy uwagę na to, żeby takie rzeczy trzymać w domu, właśnie dbać o nie i tak dalej. Jeśli ktoś ma taką wolę, żeby przekazać do archiwum, no to oczywiście może. I my takie zasoby rzeczywiście przyjmujemy. Przy okazji zawsze zwracając uwagę właśnie na wartość tych materiałów, na ich wartość sentymentalną, historyczną, źródłową, bo tak naprawdę historia, czy to państwa, czy regionu, składa się przecież z takich małych, malutkich wycinków, tak? Każdy człowiek jakąś historię tworzy, uczestniczy w niej. Pamiętajmy, że to, co trafia do archiwów państwowych, to trafia tutaj już na wieczyste przechowanie, czyli o ile się nie zdarzy żaden kataklizm, no to te rzeczy będą służyły i za 100 lat, i za 200 lat, będą i źródłem, i będą jakimś tam świadectwem o kimś po danych czasach.
1: O poszukiwaniach genealogicznych na Pomorzu Zachodnim i o tym, jak mogą w nich pomóc zasoby szczecińskiego archiwum, opowiedział nam Bartosz Sitarz z Archiwum Państwowego w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: W naszym magazynie czas na kolejne tematy będzie już za chwilę, o ciekawej kobiecej inicjatywie w Szczecinie. O kobietowie.
4: Tam chodzi o takie zwykłe wzajemne wsparcie, ponieważ nam jest jednak troszkę trudniej na rynku i ja wiem, że to wszystko się wyrównuje i panowie są coraz bardziej świadomi i pomagają nam chętniej, ale wiem też, że są panie, które na przykład trafiają do nas po takiej ścieżce, gdzie no rozstały się ze swoim partnerem, coś nie kliknęło i tutaj też potrzebują takiego wsparcia i my to wsparcie dajemy.
1: Najbliższy kwadrans wypełni nam również częściowo rozmowa o aktywnym stylu życia i o bieganiu.
5: Kierujemy swoje działania właśnie dla osób pracujących, żeby zagospodarować czas wolny i wieczorami, popołudniami, żeby ich prowadzić w jakiś sposób rozsądny, żeby zachęcić do tej formy ruchu.
1: Będziemy Was więc zachęcać do tego, by spędzać czas aktywnie. A na razie przed nami rozmowa z Niną Kaczmarek, założycielką klubu Kobiet Kobietowo, organizatorką największej otwartej konferencji dla kobiet Arena Kobiet i plebiscytu kobiet przedsiębiorczych Magnolie Biznesu. Miałam okazję porozmawiać z nią na temat inicjatywy Kobietowo.
2: Co słychać na Pomorzu Zachodnim?
4: Potrzeba powstała wiele lat temu, kiedy byłam świeżo upieczoną mamą, dzisiaj już pełnoletniej córki, i chciałam wrócić na rynek pracy. Tak troszkę szerzej niż dorywczo. I okazało się, że ten rynek jest dość wymagający dla mamy, która chce zostać mamą. I wcale nie jest to takie proste, jak w reklamach pokazują, że możemy być piękno umalowane i mieć uśmiechniętego bobasa i jednocześnie realizować się zawodowo. Przynajmniej ja tego nie mogłam odnaleźć. I duży taki afront dostałam między innymi od innych kobiet, co bardzo bolało, bo jak szłam pytać o pracę, na rozmowy o pracę, to fakt, że posiadam małe dziecko, często mnie wykluczał z różnych stanowisk. No więc uznałam, że ja zrobię takie miejsce, w którym inne kobiety będą czuły, że mogą pogodzić te role i że dalej są ważne zarówno dla rynku pracy, jak i dla świata takiego zewnętrznego. I po to właśnie to zrobiłam, żeby sobie dać taką przestrzeń, ale też żeby wesprzeć inne kobiety, bo nie mam mnie bez ciebie, ani ciebie bez mnie.
1: Miejsce dla kobiet ze Szczecina, z całego regionu. Kim są w ogóle panie, które trafiają do Kobietowa? To właścicielki firm, czy też właśnie osoby, które pracują na etatach albo myślą o założeniu biznesu?
4: Oj, tu jest bardzo szeroka rozpiętość, ponieważ trafiają do nas panie, które są zawodowo gospodyniami domowymi, mamami i wychowują dzieci, i tutaj absolutnie trzeba to docenić, bo to też jest zawód na pełen etat, ale są również panie, które pracują na pełnych etatach albo właśnie prowadzą własne działalności. Tutaj takie panie przedsiębiorcze z własnymi działalnościami częściej można spotkać w plebiscycie Magnolii Biznesu, który prowadzimy, takim niezależnym i bezpłatnym, bo to jest bardzo ważne. Natomiast wszystkie inne nasze aktywności są związane z naprawdę bardzo szeroko pojętą grupą kobiet i tam chodzi o takie zwykłe wzajemne wsparcie, ponieważ nam jest jednak troszkę trudniej na rynku i ja wiem, że to wszystko się wyrównuje i panowie są coraz bardziej świadomi i pomagają nam chętniej i ja absolutnie uważam, że trzeba z nimi kooperować, a nie rywalizować, czego jestem znakomitym przykładem, bo jestem w związku małżeńskim od ponad 20 lat i bez mojego męża absolutnie nie osiągnęłabym tego, co osiągnęłam, ale wiem też, że są panie, które na przykład trafiają do nas po takiej ścieżce, gdzie rozstały się ze swoim partnerem, coś nie kliknęło i tutaj też potrzebują takiego wsparcia i my to wsparcie dajemy. To jest wsparcie naprawdę na absolutnie różnych poziomach, bo jest to wsparcie od poszukiwania pracy przez na przykład złapałam gumę w samochodzie, gdzie jest dobra wulkanizacja i dziewczyny sobie nawzajem pomagają, po informacje, kto mi może przypilnować kota, bo wyjeżdżam na weekend, albo pomóżcie mi wypełnić dokumenty, bo staram się o przedszkole dla mojego dziecka.
1: Z jednej strony wsparcie, z drugiej też sieć kontaktów. To są takie bardzo istotne aspekty tego, żeby sobie po prostu radzić w życiu zawodowym i nie tylko, prawda?
4: Tak, dokładnie tak, ponieważ no, tak jak powiedziałam, nie mówię, że tylko my kobiety, ale jednak społecznie jest to bardziej tak przyjęte, że to my mamy ten obowiązek dbać o to ognisko domowe, albo przynajmniej same sobie bierzemy te obowiązki, bo często mężczyźni chcą nam pomóc, a my ich do tego nie dopuszczamy. Więc mamy takie poczucie, że jak my czegoś nie zrobimy same, to nie będzie zrobione dobrze, albo po prostu zostajemy same z różnych przyczyn i wtedy dobrze jest mieć taką grupę, gdzie wzajemnie sobie pomagamy i wychodząc z pracy my dalej mamy obowiązki, my nie siadamy na kanapie, my nie przychodzimy do domu, gdzie czeka na nas obiad, chyba że same sobie go dzień wcześniej ugotowałyśmy. Więc nie mówię, że tak jest zawsze, ale jest to taki najczęstszy model, że my ogarniamy dwa środowiska, zarówno to zawodowe, jak i domowe.
1: Mówiła Nina Kaczmarek, założycielka klubu Kobiet Kobietowo. To oczywiście nie koniec naszej rozmowy, a dopiero jej początek. Będzie w dalszej części programu więcej szczegółów na temat tej właśnie szczecińskiej inicjatywy. A już teraz Ruchowa Akademia Zdrowia w Szczecinie. Organizacja, która zaprasza na zajęcia wszystkich chętnych. Na stadionie lekkoatletycznym odbywają się kilka razy w tygodniu zajęcia biegowe, przeznaczone przede wszystkim dla osób w wieku dojrzałym, dla tych, którzy chcą biegać, a może po prostu chcą zacząć biegać.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
1: Pan Robert Szych, prezes Szczecińskiego Stowarzyszenia Ruchowa Akademia Zdrowia, jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Prezes, ale bardziej trener.
1: Bardziej trener. No właśnie, zachęcacie do biegania, organizujecie zajęcia ruchowe, sportowe, imprezy biegowe i tak już od 15 lat.
5: Zgadza się, taką misję wymyśliliśmy razem z moją małżonką. Zresztą poznaliśmy się przez lekką atletykę. Postanowiliśmy już w wieku dojrzałym zadbać o to, żeby promować tą formę ruchu wśród ludzi pracujących. Dzisiaj tak naprawdę kierujemy swoje działania właśnie dla osób pracujących, żeby zagospodarować czas wolny i wieczorami, popołudniami, żeby ich prowadzić w jakiś sposób rozsądny, żeby zachęcić do tej formy ruchu.
1: Ma pan też taką doskonałą perspektywę czasową, żeby nam powiedzieć, czy przez ten czas jakoś się zmieniało podejście mieszkańców Szczecina, mieszkańców naszego regionu w ogóle do aktywności fizycznej? Czy jest tak, że teraz jest boom taki większy na bieganie, czy raczej był, a teraz prowadzimy bardziej stacjonarne tryb życia, czy nie ma takich trendów jakichś wyraźnych?
5: Znaczy są trendy i one spalujące. Tak naprawdę przed pandemią był mocny wzrost, później to zostało przyhamowane. Zaraz po okresie pandemii troszkę się to tak blokowało, a teraz jest kolejne wzmocnienie jak gdyby aktywności fizycznej. I to nie tylko osób pracujących, tych dorosłych, dojrzałych, takich jak ja po 50. Zauważyliśmy poprzez imprezy biegowe, które praktycznie w każdy weekend tutaj w zachodniopomorskim też wypełniają kalendarz weekendowy. Czy są to biegi małe na 5 km, czy większe na 10. I one są połączeniem zarówno biegów dla dorosłych, dla tych bardziej przygotowanych osób, ale tam zawsze pojawiają się zawsze też biegi dla dzieci. I to spowodowało, że widzimy większą aktywność i chęć tego, żeby ci ludzie w taki sposób spędzali wolny czas dzisiaj, czyli aktywnie biegowo. Mogę powiedzieć, że wraca druga fala dużej aktywności biegowej. My jako trenerzy czy osoby zajmujące się bieganiem oceniamy to nie tylko przez zajęcia same biegowe, ale też imprezy, które się odbywają, bo wtedy widzimy, jak przyrastają ilości osób startujących, w jakich kategoriach wiekowych przyrastają te osoby, gdzie jak gdyby ta aktywność wzrasta. I powiem szczerze, jestem dobrej myśli, bo ostatnie spostrzeżenia z tego ostatniego sezonu, zarówno jesiennego, jak i wiosennego, przed nami już rusza kolejna jesień, pokazała, że też młodzi ludzie po 20 roku życia, moje jedno z dzieci najmłodszych ma 22 lata i on mówi, tata, moi koledzy chcą przebiec 10 półmaraton. Ja mówię, ale tak sami z siebie? Mówi, no tak, no chcą się przygotować, czyli idzie w dobrym kierunku. Jestem dobrej myśli.
1: Jest nadzieja w takim razie. W młodym pokoleniu również. Fajnie. Proszę nam opowiedzieć o tych zajęciach, które prowadzicie, o tych aktywnościach, które organizujecie, z których mogą korzystać mieszkańcy Szczecina i Pomorza Zachodniego.
5: Jako stowarzyszenie wymyśliliśmy taką formułę, bo tak naprawdę są przestrzenie do biegania w każdej miejscowości, ale jednym z takich miejsc są to stadiony na przykład. My trzykrotnie w tygodniu, wieczorami poniedziałek, środa, piątek, wieczorami prowadzimy między tam 19 a 21 zajęcia ruchowe dla osób dorosłych na stadionie lekkoatletycznym w Szczecinie, ale też jednokrotnie w weekend, w niedzielne przedpołudnie o 10 spotykamy się na skraju lasu. Akurat mamy fajnie wkomponowane, że w Szczecinie jest kąpielisko Arkonka i jezioro Goplana, które ma ścieżki utwardzone, ale też obok są ścieżki normalnie leśne, które możemy sobie odwiedzać i wtedy uczestniczymy razem z naszymi chętnymi w takich zajęciach ruchowych. Czyli na stadionie mamy dostęp do stadionu, który oczywiście rezerwujemy, żeby osoby były pod pełną kontrolą, bo jeżeli ktoś się zjawia pierwszy raz na zajęciach, może nie przebił żadnego nawet kilometra, to wtedy mam kontrolę, że tak naprawdę na bieżni, na 400-metrowej bieżni mam pod kontrolą tą osobę, która może sobie marszobiegiem zaliczać taki odcinek i wielokrotnie później pokonywać, w każdym dowolnym momencie podejść do mnie, skonsultować. A ta osoba, która jest rozruszana, to dostaje inne zadanie, trochę większe tempo biegu i może to wszystko być pod kontrolą. Czyli jest to bezpieczna forma. Mieliśmy też imprezy biegowe i jedna z uczestniczek, która usłyszała właśnie o takiej komunikacji mojej, że może przyjść na stadion, sama podeszła, mówi, to ja mogę przyjść, jeszcze nigdy nie biegałam, czy mogę zajść na zajęcia? Mówię, jak najbardziej. Stadion jest to fajne miejsce, a później oczywiście te wyjście w teren już ułatwia też przełamywanie bariery takiej zewnętrznej. Na stadionie to są wszyscy aktywni, tutaj nie ma oporu. Chociaż tych oporów dzisiaj już w stosunku do ludzi nie trenujących, nie biegających, nie ruszających się dużo mniejsze. Pamiętam w latach 90. byliśmy jedynymi aktywnymi osobami, te, które trenowały gdzieś w klubach i wtedy gdzieś nas tam pokazywali palcami, że biegamy albo w jakichś takich sportowych, dziwnych ubraniach, które dzisiaj są już klasyką i wytykani byliśmy. Dzisiaj już tych oporów nie ma. Tak naprawdę zarówno osoby, które niekoniecznie są fit przygotowane, czy ubrane, czy sylwetka nie do końca może o tym mówić. Już jest duża bardzo tolerancja i wyrozumiałość i nawet to nawet zachęca, jak osoby nieraz przychodzą, jak to się mówi, niewyglądające na sportowców, a zaczynają ruszać się, zachęcają te pozostałe, że naprawdę można w każdym momencie zacząć biegać, czy właśnie po stadionie, czy po pobliskich lasach, parkach.
1: To się jednak przydaje, żeby mieć gdzieś tam w zanadrzu taką możliwość poradzenia się kogoś, kto się na tym zna. Żeby tak nie zaczynać całkiem samopas, można sobie też przy takim nadmiernym obciążeniu wysiłkiem nagłym, tak rozumiem, zrobić krzywdę po prostu.
5: Zgadza się. My jako trenerzy, wieloletni trenerzy zajmujący się osobami nieaktywnymi, którzy próbują wdrożyć takie osoby, to jak najbardziej doradzamy. No przede wszystkim najpierw trzeba jednak zadać to pytanie, jak ten układ krążeniowo-oddechowy się zachowuje, czy nie ma przeciwwskazań, czy były jakieś badania robione, bo nie wpuszczamy na zajęcia osoby, które są, mogą stworzyć zagrożenie też dla samych siebie, ale z drugiej strony te podstawowe zajęcia, taki ABC ruszania się, hamujemy te ambicje, żeby sobie na początku nie zrobić od razu krzywdy, się nie zrazić, żeby ktoś nie wpadł od razu w rytm jakiegoś, przeczytał. Dzisiaj bardzo duży dostęp jest do wiedzy internetowej, która jest bardzo też źle przedstawiana, albo ktoś może po prostu źle ją odebrać i wystarczy naprawdę dwa, trzy słowa dać kierunki po to, żeby ktoś nie popełnił tych błędów i żeby zrobił to z głową. I taka rola nas, trenerów, ludzi, którzy zajmują się tym bieganiem od wielu, wielu lat. Nawet podkreślę, często trzeba, jak już ktoś jest zachęcony, to tak, albo już przełamał tą pierwszą barierę i chce przyjść i no nie można go od razu też zrazić. Trzeba mu wytłumaczyć, że to nie trzeba biegać od razu przez 30 minut. Można biec przez minutę, dwie, robić przerwę, marszobiegi. I to jest taki odpowiedni model, który wprowadza ludzi do biegania. Tym bardziej, że każda z osób, która przychodzi, może mieć różne doświadczenia życiowe. Jedni więcej się ruszali w życiu, nawet inne aktywności, czy pływanie, czy rowery, czy same spacery, a inni są kanapowcami, przychodzą i tak zwane pierwsze ruszania to jest ruszanie przed trenerem. Na pewno konsultacja na takich zajęciach wspólnych jest też bardziej przełamuje te bariery, że ktoś się nie nadaje. Na pewno jest wtedy raźniej. Ta grupa biegowa jest zawsze pozytywnym miejscem osób, które chcą robić to dla siebie. To też fajne jest w bieganiu to, że świadomość tego, że coś wykonujemy dla siebie, jest to czas, który inwestujemy w siebie. Czyli każdy jeden krok biegowy przekłada się na to, że pozytywnie budujemy swoją większą samoocenę, nawet że jesteśmy w stanie coś zrobić. Ja myślę, że jest to lek na cywilizacyjne dzisiejsze choroby i na to, żeby sobie iść do przodu przez życie.
1: Mówił Robert Szych, trener i prezes Szczecińskiego Stowarzyszenia Ruchowa Akademia Zdrowia. Na stronie stowarzyszenia szukajcie informacji na temat biegowych imprez i szukajcie również informacji na temat terminów treningów, na które się można zgłosić. Odbywają się one na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Litewskiej, a także w Lesie Arkońskim obok kąpieliska Arkonka w niedzielne przedpołudnia. A jak zapewniają członkowie Ruchowej Akademii Zdrowia, bieganie nie tylko wyszczupla i wzmacnia mięśnie, ale również wzmacnia serce, uszczęśliwia i odmładza, uczy systematyczności i radzenia sobie ze stresem. Upewnijcie się tylko najpierw, czy nie macie zdrowotnych przeciwwskazań.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Pozostał jeszcze niespełna kwadrans tej odsłony naszego magazynu. Monika Trykowska, chwila zapraszam, a w nim już za chwilę ciąg dalszy rozmowy o szczecińskim kobietowie.
4: Klub kobiet działa na co dzień, kobietowo.pl, a z takich rzeczy, które na pewno się będą działy, no to listopad, grudzień już będą ogłaszane zgłoszenia do Magnolii Biznesu, do już edycji 9, więc zaraz będzie 10. Tak czas leci.
1: Sporo dzisiaj o kobietach w programie, o naszych sprawach, potrzebach, o tym, jak pomagamy sobie sobie nawzajem w Szczecinie i w regionie, a w dalszej części programu zajrzymy również do repertuarów kin i teatrów. Sprawdzimy, czym można się zająć w czasie wolnym w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim. A już teraz ciąg dalszy rozmowy z Niną Kaczmarek, założycielką klubu Kobiet Kobietowo, organizatorką największej otwartej konferencji dla kobiet Arena Kobiet i plebiscytu kobiet przedsiębiorczych Magnolie Biznesu.
2: Sprawdzam na Pomorzu Zachodnim.
1: Jeżeli chodzi o szanse zawodowe kobiet, w ogóle o rynek pracy na Pomorzu Zachodnim i o przedsiębiorczość kobiet, widzi Pani jakieś trendy, widzi Pani jakieś na przestrzeni lat albo w ostatnim czasie jakąś specyfikę?
4: Ja myślę, że my się stałyśmy odważniejsze i to, co dobrego dała nam pandemia, to jest chociażby to, że kobiety zaczęły być aktywne zawodowo z domów. No to jest tak jak wszystko, ma swoją dobrą i złą stronę, ponieważ przez to zatraciłyśmy totalnie tą granicę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym, ale to dało nam szansę i dużo kobiet w ten sposób zobaczyło, że mają inne perspektywy i że mogą w ten sposób pogodzić bycie właśnie zarówno w domu, dbanie o ten dom, jak i życie zawodowe, więc taki trend, który ja zauważam, to jest dużo pracy zdalnej, chociaż coraz częściej wracamy również do tak zwanego offline'a. No i ja jestem zwolennikiem offline'a, bo jednak uważam, że spotkanie z drugim człowiekiem twarzą w twarz i dotknięcie jego dłoni przy powitaniu jest absolutnie bezcenne.
1: A czy przychodzą Pani do głowy takie historie kobiet ze sfery biznesu, przedsiębiorczyń albo kobiet pracujących, bądź też tych, które zajmują się właśnie domem, które mogą być szczególnie inspirujące? Pań z naszego regionu, ze Szczecina, z mniejszych miejscowości, historie, które mogłyby posłużyć dla nas wszystkich jako taka inspiracja?
4: Takich historii to my mamy naprawdę napęczki, to jest bardzo dużo historii. Takie trzy, które przychodzą mi do głowy, no są skrajnie różne, ale myślę, że też i ciekawe, i jedna jest śmieszna z nich. Jedna jest taka, że swego czasu jako kobietowo prowadziłyśmy cykl spotkań Kobiecym Okiem w jednym z centrum handlowych i tam na samym początku tej przygody przyszła do nas pani, która była ubrana w garnitur taki damski, miała marynarkę, bardzo elegancko uczesane włosy, powiedziałabym tak schludnie, gładko, i przyszła do nas ta sama pani po 2 latach od prowadzenia tych spotkań i myśmy jej nie poznały. Przyszła z rozwianym włosem, w kolorowej sukience, uśmiechnięta szeroko i okazało się, że warsztat, w którym wzięła udział u nas 2 lata wcześniej, dotyczył pasji. No i ja miałam ten warsztat przyjemność prowadzić, wówczas z moją wspólniczką, i ona na nowo odkryła pasję, którą w sobie miała, a mianowicie malowanie obrazów, i wyszła ze środowiska księgowości, w której się dusiła, i po tym spotkaniu z nami uznała, że kiedy jak nie teraz. I po 2 latach wróciła do nas i mówi: dziewczyny, ja wam bardzo dziękuję. Myśmy nie wiedziały, kto dziękuję, za co dziękuję. Taka metamorfoza w niej nastąpiła. I ona dzisiaj maluje obrazy, jest artystką i świetnie sobie z tym radzi. To jest jedna z historii. A druga z historii, pani, która pracowała w marketingu bezpośrednim. Mama wówczas 2 dzieci. Bardzo taka skromna, przyjemna w obyciu, ale bardzo taka delikatna, powiedziałabym, i będąc przy nas i z nami zaczęła sięgać coraz więcej i obecnie jest w Hiszpanii i sprzedaje domy, ekskluzywne domy, bo też uwierzyła w siebie i uznała, że może się rozwijać i może iść dalej, i te spotkania jej tutaj absolutnie pomogły. A trzecia historia jest tą zabawną, o której wspomniałam, a swego czasu na dużym takim wydarzeniu, które organizował pan marszałek województwa zachodniopomorskiego. Stoję z gronem osób, no dla mnie ważnych, bo wówczas networking uprawiałam, i podbiega do mnie pani i mówi: Pani Nino, ja pani bardzo dziękuję. A ja takie oczy, mówię: za co pani dziękuję? I ona do mnie mówi tak: przez panią się rozwiodłam. I nastąpiła konsternacja. Mówię: jej, jak przeze mnie? Ona: ojej, przepraszam, to znaczy dzięki pani. Bo swego czasu robiłyśmy Arenę Kobiet, w której wystąpiła kobieta i rozwód, opowiadała o swojej historii związanej z ciężkim rozwodem, i ta pani miała odwagę podejść do niej i porozmawiać, jak to wyglądało, gdzie może sięgnąć po pomoc, po poradę, i ta kobieta i rozwód jej wówczas pomogły, i ona wyszła z toksycznego związku właśnie dzięki tej Arenie Kobiet, i zaczęła nowe życie. Więc no mówię, historii można by mnożyć. Te trzy są takie po prostu najbardziej znamienne i różnorodne.
1: Skłaniam się jeszcze, żeby tak spróbować jakoś nazwać, sięgnąć do tej kobiecości właśnie od tej strony takiej biznesowo-zawodowej. Czy jest tak rzeczywiście, że kobiety cechuje taka gotowość do takiej wielozadaniowości albo taka umiejętność godzenia różnych wyzwań, a z drugiej strony trochę nam brakuje wiary w siebie. Również z tych historii, które tutaj pani przywołała, można by może taki wniosek wysnuć.
4: Myślę, że tak jest, absolutnie. I ja bym tutaj też nie generalizowała, że to chodzi tylko o kobiety, bo również u mężczyzn często jest tak, że oni nie mają wiary w siebie taką, jak powinni mieć. I przynajmniej ci mężczyźni, z którymi ja się spotykam, mają bardzo duże poczucie odpowiedzialności za swoich bliskich. Wiem, że bywa różnie, natomiast tak, my kobiety potrzebujemy takiego dmuchnięcia w skrzydła, takiego dobrego słowa. Na co dzień staram się robić to nawet w takich drobnych gestach i tutaj apeluję do wszystkich pań, bo uważam, że taka życzliwość naprawdę może zrobić bardzo, bardzo, bardzo wiele. Jak widzimy inną kobietę, która dobrze wygląda, coś się u niej zmieniło na plus, albo jakoś ładnie się uśmiecha, jest radosna, to naprawdę nie muszą być duże rzeczy, to powiedzieć jej to. Ostatnio na zajęciach fitness podeszłam do mojej koleżanki, właściwie znajomej, bo myśmy się nie znały dotychczas, i mówię do niej, wiesz co, obserwuję cię od roku i pamiętam, jak ty przyszłaś po raz pierwszy na zajęcia i widzę, jaka przemiana się u ciebie dokonała. Mówię, kontynuuj, bo naprawdę jest świetne. A wiem, że dziewczyna jest mamą trójki dzieci właśnie po rozwodzie. Ona się tak ucieszyła, że aż jej się oczy spociły, a ja wiem, że jak jej zabraknie kiedyś motywacji albo wiary w siebie, to ona to jedno zdanie sobie przypomni. I to nie musi być związane ze mną. To jest ta emocja, która się pojawia, że ktoś zauważył, że jej jest lepiej, więc myślę, że powinnyśmy się wspierać i pomagać sobie. Ja wiem, że to nie jest zawsze idealne i że pojawia się po drodze i zazdrość, i zawiść. My jesteśmy ludźmi, więc nie idealizujmy tego i nie romantyzujmy. Ale tak, kobiety powinny więcej wierzyć w siebie, ale najbardziej to, co jej może zbudować, myślę, to jest to, że jak sobie dają słowo, to dotrzymać słowa danego sobie, bo to buduje poczucie własnej wartości.
1: A do Kobietowa możemy jako mieszkanki Pomorza Zachodniego zgłaszać się po inspirację, po wiedzę, po kontakty, po wsparcie?
4: Tak, oczywiście, że tak. Mamy na co dzień klub kobiet, kobietowo.pl, do którego też można się zapisać i też jest wszystko u nas na stronie opisane i tam się spotykamy regularnie z paniami, mamy swoją grupę WhatsAppową, w której właśnie pytamy o to, kto mi przypilnuje kota, albo dziewczyny, słuchajcie, na jutro potrzebuję kasztany, bo dziecko ze szkoły przyniosło takie zadanie i piszemy do siebie nawzajem. Zresztą taka historia, robiłam torta na urodziny wcześniej wspomnianej córki, 18 urodziny, wszystko miałam przygotowane, 21, ja się zabieram za wykładanie masy takiej lodowej, bo to miał być tort lodowy, się okazuje, że nie mam tortownicy. I szybciutko hasło na naszą grupę WhatsAppową i w ciągu dosłownie 20 minut miałam 3. Więc pokazuje, pokazuje, że to naprawdę jest taka moc ogromna, takie działanie, wsparcie. Jedna z naszych dziewcząt na grupie WhatsApp napisała taki komentarz pod pytaniem innej. Wow, dziewczyny, no w naszej grupie jest moc, bo żadne pytanie nie zostaje tutaj bez odpowiedzi. I tak jest. Tak jest naprawdę, my sobie naprawdę pomagamy. Na co dzień są tam, to jest ruch, ta grupa żyje, ona jest autentyczna, więc można się zapisać do klubu kobiet kobietowo.pl i spotykać się z nami regularnie, czy to na Andrzejkach, czy robimy sobie na Dzień Kobiet, czy panieński wieczór zrobiłyśmy raz dziewczynie, która przyjechała z innego miasta i nikogo nie miała i to był jeden z najpiękniejszych dni, jakie wspomina. Zresztą robiłyśmy z tego za jej zgodą relacje. Więc klub kobiet działa na co dzień, kobietowo.pl, a z takich rzeczy, które na pewno się będą działy, no to listopad, grudzień już będą ogłaszane zgłoszenia do Magnolii Biznesu, do już edycji 9, więc zaraz będzie 10, to tak czas leci i marzec, kwiecień będziemy miały galę Magnolii Biznesu.
1: Mówiła Nina Kaczmarek, założycielka klubu kobiet Kobietowo, organizatorka Areny Kobiet i plebiscytu kobiet przedsiębiorczych Magnolie Biznesu. Może w tej rozmowie znajdziecie inspirację do działania, do spotykania się, do wzajemnego wsparcia, a może również do dołączenia do klubu kobiet Kobietowo w Szczecinie. Mile widziane są oczywiście również panie z innych zakątków województwa zachodniopomorskiego, niezależnie od aktywności zawodowej czy zainteresowań. A już teraz w naszym programie przyjrzyjmy się informacjom ze świata kultury, a konkretnie zajrzyjmy do repertuarów i zapowiedzi wydarzeń kulturalnych w naszym regionie na najbliższe dni.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Zainteresować chciałabym Was przede wszystkim wydarzeniami zaplanowanymi na przyszły weekend w Szczecinie i w wielu miejscowościach naszego regionu. To będzie 13. edycja Weekendu Seniora z Kulturą, który tym razem przypada 3 i 4 października, a więc pierwszy październikowy weekend. To zachęta dla seniorów do aktywnego uczestnictwa w kulturze, też okazja do integracji i aktywizacji, a także odkrywania bogatej oferty instytucji kultury w okolicy. Weekend Seniora z Kulturą odbędzie się w tym roku już po raz 13. W Szczecinie swoją ofertę przygotowuje m.in. Dom Kultury 13 MUS. W sobotę 3 października od 11 odbędzie się tam joga dla seniorów. Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy. Zapisać można się jeszcze do 1 października. Lista znajduje się w recepcji Domu Kultury. Przyszła sobota to również spotkanie z artystami z Salonu Artystycznego Seniorów. Można będzie dokładnie w południe dowiedzieć się sporo o zajęciach, spotkaniach i programach artystycznych realizowanych w Domu Kultury 13 MUS w ciągu całego sezonu. Nie zabraknie też krótkich form artystycznych, kabaretowych i muzycznych, przekazują organizatorzy. A jeśli lubicie podziwiać architekturę dawnych kamienic, willi i pałaców, a także dzikość natury, tego wszystkiego będzie można doświadczyć na wystawie Soni Zapolskiej Przestrzenie Magiczne. To oczywiście malarstwo i galeria Enter. W ramach akcji Weekend Seniora z Kulturą wystawę będzie można zwiedzać od 10.30 do 20 w sobotę 3 października. Na pierwsze dni października Teatr Współczesny w Szczecinie szykuje z kolei spektakl Trump, Królewski Szlak w reżyserii Pawła Miśkiewicza. Pojedynek króla i pisarki na podstawie tekstów Elfriede Jelinek, a więc współczesna sztuka i bardzo współczesna problematyka. Ogarnięty obsesją i samozachwytem król rozporządza krajem i wpływa na losy całego świata. Z kolei Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie przygotował w ramach akcji Weekend Seniora propozycje dla seniorów. Dla odwiedzających w wieku 60+ bilety będą za złotówkę. Chodzi o Galerię Szczecin, Atlas Obecności, Zbrojownie, Cele Czarownic i Szczecińskie Historie Prawdziwe i Zmyślone. To również w przyszły weekend, w sobotę i niedzielę. Do ogólnopolskiej akcji Weekend Seniora z Kulturą dołącza również Teatr Polski w Szczecinie i proponuje na przyszły weekend m.in. spektakl Kora, Dziecko Słońca, muzyczny monodram poświęcony jednej z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiej sceny muzycznej, oczywiście Korze, wokalistce zespołu Manam, autorce tekstów, poetce i malarce. Spektakl czerpie z piosenek, fragmentów dzienników oraz opowieści scenicznych, tworząc wielowymiarowy portret artystki. W przyszły weekend w Teatrze Polskim w Szczecinie będzie również grane przedstawienie Pół na Pół. Komedia z domieszką czarnego humoru, w której śmiech nieustannie przeplata się z napięciem, pełna błyskotliwych dialogów, przy okazji sztuka o rodzinnych uwikłaniach, z których trudno się wyzwolić. Na koniec Międzyzdroje, gdzie w przyszły weekend będą odbywać się Dni Kresowego Żołnierza Armii Krajowej. Rozpoczną się już w piątek 2 października i w programie m.in. w Alei Gwiazd piknik historyczny, koncert orkiestry wojskowej, pokaz umundurowania i sprzętu wojskowego, rekonstrukcja historyczna, wojskowa grochówka i wystawa plenerowa IPN poświęcona Polskiemu Państwu Podziemnemu. W sobotę 3 października ciąg dalszy tego wydarzenia w Alei Gwiazd w Międzyzdrojach od 12 do 16, piknik historyczny i znów pokaz umundurowania i sprzętu wojskowego, tor przeszkód, a także wspólne pieczenie kiełbasek. To przypomnę propozycja na 2 i 3 października Dni Kresowego Żołnierza Armii Krajowej w Międzyzdrojach. Historyczne, plenerowe wydarzenie, na które można i warto wybrać się również całą rodziną. I ta propozycja kończy już tę odsłonę naszego magazynu. Monika Trykowska-Chwila, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
0: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
10: Sprawdzamy, co się dzieje na Pomorzu Zachodnim. Mówimy o tematach bliskich nam w regionie. Monika Trykowska, chwila, zapraszam na kolejną odsłonę magazynu, w którym dzisiaj między innymi sporo o zdrowiu, w tym o zdrowiu kobiet.
11: Zdrowa mama, zdrowa żona, zdrowa członkini rodziny, to i rodzina zdrowa. Bo nie zapominajmy, że jak zachoruje się, zależy od tego, jaki jest przebieg tej choroby, bo bardzo różnie to bywa, to choruje cała rodzina. Wszyscy się boją, bo hasło rak to wyrok, a to nie jest wyrok.
10: Ta rozmowa już zaraz. Ale w tej godzinie naszego programu będzie też o tym, co szczególnie bliskie młodzieży z województwa zachodniopomorskiego.
12: Młodzieżowi radni z województwa zachodniopomorskiego to 30 osób, 30 radnych, którzy chcą zmieniać Pomorze Zachodnie, którzy wiedzą, co chcą robić i jaki kierunek chcą nadać polityce młodzieżowej Pomorza Zachodniego.
10: Jaki to ma być kierunek? O tym w rozmowie, która już za niespełna dwa kwadranse. Odwiedzimy również w tej godzinie Archiwum Państwowe w Szczecinie.
13: Teren naszego działania obejmuje mniej więcej połowę województwa zachodniopomorskiego, albo mówiąc dawnym podziałem administracyjnym, województwo szczecińskie, jeśli chodzi o powiedzmy obecną działalność i przejmowanie akt. Natomiast historycznie patrząc, Archiwum w Szczecinie miało ten zakres działalności znacznie szerszy.
10: Sporo będzie właśnie o tym, co się znajduje w zasobach szczecińskiego archiwum. A na razie przed nami rozmowa z Janną Łukomską z zarządu Stowarzyszenia Amazonek Agata w Szczecinie.
9: Zdrowe Pomorze Zachodnie.
10: Zbliża się październik, czyli tradycyjnie miesiąc świadomości raka piersi. No i taki też moment, kiedy troszkę więcej tej tematyce poświęcamy miejsca. Proszę nam powiedzieć, czy rzeczywiście tak jest, że ta świadomość mieszkanek naszego regionu, mieszkanek Szczecina, Pomorza Zachodniego dotycząca zagrożeń związanych właśnie z tą chorobą. Świadomość profilaktyki jest coraz większa.
11: No trzeba powiedzieć, że tak, dzięki takim właśnie działaniom, że z wielu stron w okolicach października jesteśmy bombardowani niejako tematem rak piersi, który nadal jest niewygodny i tematem tabu. Natomiast dlatego ja od razu na początku mówię, że na ten temat cały rok trzeba mówić, bo nie chorujemy tylko w październiku albo tylko w listopadzie, ale cały rok, więc w związku z tym warto mówić. Natomiast rzeczywiście ta świadomość jest dużo lepsza, dużo młodsze kobiety chorują, dużo więcej kobiet się zgłasza na badania, natomiast profilaktyczne, natomiast jest jeszcze bardzo, bardzo wielki odsetek pań, które no, nie chcą wiedzieć, boją się, nie mają dostępu, boją się, że coś znajdą. i zgłaszają się dość późno, a jak wiemy, pani wie na pewno i wszyscy dookoła, to im wcześniej, tym lepiej, bo to zasadniczo ratuje życie.
10: Czyli ten strach przed badaniem, myśli pani, jest tutaj, strach przed diagnozą ewentualną jest tutaj taki decydujący?
11: No boimy się, natomiast jeśli chodzi o tą dostępność, to wie pani, wszystko zależy od tego, w jakim środowisku mieszkamy, gdzie mieszkamy, jaką mamy dostępność. Wprawdzie są akcje, mamobusy i tak dalej, natomiast kobiety, które gdzieś tam żyją dalej od większych miast, gdzie są jakiekolwiek ośrodki medyczne, no to wszystko jest ważniejsze niż kobieta w jej świadomości najczęściej niestety i często zgłaszają się późno albo nawet jeżeli zaproszenia były rozsyłane, bo były takie akcje przecież profilaktyczne, to zgłaszalność była słaba. Zresztą nie tylko w zachodniopomorskim, ale w całej Polsce. Jest to lepiej niż było 10, 20, 30 i dalej lat temu, natomiast no jeszcze niewystarczająco dobrze, bo nadal rak piersi zbiera żniwo, a w obecnych czasach nie powinien.
10: Stowarzyszenie Amazonek Agata pomaga kobietom, które już zachorowały na raka piersi. Jak pomagacie?
11: Pomagamy zasadniczo w jaki sposób? Tym kobietom, które są z diagnozą, ale jeszcze nie są w szpitalu, mamy otwarte drzwi, jest telefon zaufania, mamy stronę internetową i jesteśmy na Facebooku, więc w gruncie rzeczy no, staramy się poszerzać tą wiedzę. Natomiast zdarza się, że przychodzą panie z diagnozą i przerażone albo zestresowane, albo załamane. No i wystarczy, że porozmawiają z którąś z nas, bo wszystkie jesteśmy po chorobie w różnym czasie. Od paru miesięcy do kilkudziesięciu lat już zdarza się i tak. Ale głównie naszą działalność główną są ochotniczki. To są kobiety, które dwa lata po chorobie przeszły specjalistyczne szkolenie i odwiedzają chore w szpitalach po operacjach. To jest bardzo wielka pomoc, bo wystarczy spotkać się z taką panią. Chociaż nie zawsze te panie w szpitalach są chętne, bo no jednak choroba łamie psychikę. Na pewien czas i różnie to bywa z podnoszeniem się. A druga rzecz to dla tych pań, które wyszły ze szpitala, są po operacji, nawet w trakcie leczenia, to w naszych murach, a mamy całkiem porządną siedzibę, bo jest to duża sala gimnastyczna, jest gabinet fizjoterapeutyczny, no i oczywiście sala spotkań i my, a jest nas około 200. I te panie mają właściwie praktycznie rehabilitację, bo mamy dwa razy dziennie gimnastykę, która jest najważniejsza w sumie po operacji, bo tam zachodzi mnóstwo zmian strukturalnych i to trzeba wszystko rozruszać, rozćwiczyć i teoretycznie i praktycznie co do końca życia powinno być robione. Mamy psychologa, wychodzimy razem do teatru, mamy wszelakie zajęcia typu joga, muzykoterapia, komputery, języki, zawsze ktoś coś znajdzie. Nawet gry, zabawy towarzyskie, bo spotykamy się raz w tygodniu na takie posiadówki z różnymi grami, z łamigłówkami, gramy w warcaby, skrable i tak dalej. No, jest tego dużo i widzimy, że te panie, które przychodzą świeżo po operacji, są bardzo chętne na korzystanie z tego wszystkiego. Mamy drenaż limfatyczny, który jest takim powikłaniem po operacyjnym często, jeżeli są naruszane węzły chłonne. Więc w związku z tym mamy taką małą przychodnię. Nie mówiąc już o tym, że no przychodzą rodziny, przychodzą mężowie, córki, dowiedzieć się, jak rozmawiać, jak namówić mamę do tego, żeby przyszła, bo nie wszystkie panie są chętne.
10: To przypomnę rozmowa z Joanną Łukomską z zarządu Stowarzyszenia Amazonek Agata w Szczecinie. Przed nami kolejny październik, będący miesiącem świadomości raka piersi, ale apelujemy o to, by o swoim zdrowiu mieszkanki naszego regionu pamiętały przez cały rok.
9: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
10: To, że jesteście tak razem, to jest, ja myślę, pewnie bardzo ważne i dla tych pań, które dołączają, no i dla was również, tak? Dobrze to rozumiem?
11: Tak, tak, oczywiście. To jest na zasadzie, dostałyśmy pomoc i tą pomoc oddajemy i to nie jest żaden przymus, to jest w większości te dziewczyny, bo my wszystkie pracujemy społecznie, więc w związku z tym no, swój czas i siebie oddajemy innym, a przy okazji korzystamy z tego, bo też rozwijamy się, uczymy się, chodzimy do teatru. teatru wyjeżdżamy na wycieczki, na turnusy rehabilitacyjne. Ja mogę tak w nieskończoność.
10: Ale mamy czas na ten temat teraz szczególnie właśnie, chociaż mówi pani, że powinien być czas przez cały rok na to właśnie, żeby o tym mówić.
11: Teoretycznie tak, dlatego że to jest tak, wie pani, to jest tak, z każdej strony w październiku jesteśmy bombardowani. Rak piersi, świadomość, badaj się i tak dalej, a badać się trzeba cały rok. To powinno być systematycznie organizowane w kalendarzu, tak jak robimy przeglądy w samochodach, to powinniśmy, czy w sprzętach, to powinniśmy sobie przeglądy robić, a kobiety najczęściej o sobie zapominają.
10: No właśnie, o sobie pamiętać mamy przez cały rok, prawda? I o siebie dbać.
11: No tak, dlatego że najważniejsza ja.
10: Tak.
11: Zdrowa mama, zdrowa żona, zdrowa członkini rodziny, to i rodzina zdrowa. Bo nie zapominajmy, że jak zachoruje się, zależy od tego, jaki jest przebieg tej choroby, bo bardzo różnie to bywa, to choruje cała rodzina. To nie bez tego, że dotyka wszystkich, najbardziej oczywiście chorą, ale cała rodzina tak jakby troszeczkę obrywała, bo boją się, wszyscy się boją, bo hasło rak to wyrok, a to nie jest wyrok, to jest świadomy wybór trochę.
10: Pojawiają się u was też zmartwieni partnerzy albo córki, tak? Jak to właśnie jest z tymi bliskimi?
11: Tak. Bliscy często przychodzą nawet w tajemnicy przed tą panią, która zachorowała, żeby dowiedzieć się, jak jej pomóc, co można, czego nie można, w jaki sposób ją namówić do tego, żeby wyszła do ludzi. Często jest tak, że kobiety się całkowicie zamykają i nie udają, zakładają maskę, załóżmy, a później kobieta zostaje w domu. W związku z tym siedzi i buczy. To my to znamy z opowieści, bo przeróżne są historie. Mnie na przykład córka wzięła za pety, jak to się brzydko mówi, i po prostu zawiozła zaraz po operacji, jak tylko wyszłam ze szpitala, do klubu. I mówię, matka,

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś rockowe duety. No to będzie Meat Loaf i Patty Russo. Wokalistka, aktorka, która towarzyszyła artyście przez ponad 20 lat jego kariery. Nagrywała z nim największe przeboje i słuchać ją było choćby m.in. w takim hicie jak I'd Lie For You. Występowała też w teledyskach, choćby w tej piosence porównywalnej czasami z muzyką do Pięknej Bestii, bo w I Would Do Anything For Love, Meat Loaf wciela się w postać tego obrzydliwego. Ta współpraca Meat Loafa i Russo zakończyła się w 2014 roku, ponoć na koniec trochę się pokłócili, posprzeczali. Ale jak mówiła Russo w późniejszych wywiadach, absolutnie nie ma do Meat Loafa żadnego żalu.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
6: O, to Skoda Epiq! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Reklama.
12: Dzień dobry, weekend.
13: Dzień dobry.
12: To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Aha, w Radiu Złote Przeboje w jesienną niedzielę, chociaż dzisiaj to akurat letnio. Sporo osób i tak już wyjeżdża za granicę, robi sobie wakacje i co? No nic, jak zwykle na All Inclusive o 7-8 rano zaczyna się walka o leżaki, czyli bierzemy ręczniki, rzucamy najbliżej basenu czy morza na leżak i idziemy spać. Ostatnio jednak kłótnie z tym związane przybierają różne rozmiary. W Grecji na jednej z plaż pobili się dwaj 80-latkowie, interweniowały służby. W Hiszpanii turysta biegł na leżak tak szybko, że się poślizgnął i doznał urazu głowy. No właśnie, ja to po prostu przychodzę już tak późno na tę plażę i na ten basen, że ludzie, którzy tam są, wracają do pokojów. Więc o ten leżak rano nie muszę walczyć. Ale w weekend zawsze rano wstaję. Paula Abdul.

Silver Radio Złote Przeboje. W naszych wiadomościach o 9 za niecałe 3 minuty o wielkim sukcesie polskich siatkarzy, którzy wczoraj wieczorem, ale szczegóły w tej sprawie już za chwilę.

0: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Reklama.
15: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 9:00. Czas na wiadomości.
16: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczcili pamięć ofiary nożownika. Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. 2 cele siatkarzy osiągnięte w 1 wieczór. Jest tytuł i bilet do Los Angeles. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mieszkańcy Jarosławia oddali hołd księdzu, który zginął w czwartek w ataku nożownika na terenie tamtejszego opactwa. Wczorajszy marsz przeszedł z rynku pod świątynię, gdzie doszło do ataku. Podejrzewany to 31-letni Ukrainiec, u którego lekarze zdiagnozowali ostre zaburzenia psychotyczne.
17: Brakuje słów. Myślę, dlatego ta cisza dzisiaj oddaje to wszystko, co nami targa, tak?
18: Nie obchodzi nas to, co to był za człowiek i z jakich pobudek. To nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.
16: W ataku ranne zostały jeszcze 4 osoby, w tym 2 duchowni i kobieta. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, ale mężczyzna trafi do szpitala. Jego stan nie pozwala na przesłuchanie. Mieszkańcy Krakowa głosują. O godzinie 7:00 w stolicy Małopolski rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Swój głos krakowianie mogą oddać w jednym z 454 obwodów czynnych do godziny 21:00. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przejazd przez Warszawę dziś z utrudnieniami w 7 dzielnicach stolicy z powodu 48. już maratonu warszawskiego. Część ulic w pobliżu startu i mety biegu u podnóża Pałacu Kultury jest już zamknięta od piątku. W trakcie trwania biegu nieprzejezdne będą Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska i jezdnia od Alei Zielenieckiej. Biegacze dotrą aż do Ronda Wiatraczna. Nieczynne będą również most Świętokrzyski i most Gdański, którym sportowcy wrócą na lewobrzeżną stronę Wisły. Polska siatkówka potęgą. Nasza męska reprezentacja po raz drugi z rzędu zdobyła Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale w Mediolanie Francuzów 3-1.
19: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł Mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
16: Mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Stawką finału był nie tylko tytuł mistrzowski, ale i przepustka na Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
15: Już nad całą Polską piękne słońce, małe chmury w okolicach Koszalina, ale po południu już wszędzie będzie dobrze. Ciepło od 18 stopni nad morzem, przez 20 w centralnej części kraju, po 22 na Dolnym Śląsku. Ja tak mówiłem wczoraj o tym słabym meczu naszych piłkarzy z Bośnią Hercegowiną, a nasi siatkarze pokazali, jak mocny jest polski sport. Przynajmniej na parkiecie, a nie na boisku. Radio Złote Przeboje. Tym mistrzostwem Europy siatkarze to my się chyba jeszcze w tej godzince zajmiemy.
5: Zaprasza Kacper Sosnowski.
15: I gram Pink Floyd.

10 po 9 dziś w Złotej Piątce rockowe duety i za nami no też taki duet, można powiedzieć trochę rockowy, na pewno wokalno-saksofonowy, który obchodzi właśnie 31 lat od swojego wejścia na scenę. To dokładnie rok temu, dlatego wystąpili razem w Opolu, wtedy świętowali okrągły jubileusz. No ja bym jednak jakieś występy panów Piasecznego i Chojnackiego na żywo chętnie obejrzał, bo to byłby taki piękny powrót do lat 90. A co rok 2001 w muzyce? Trochę sobie polatamy. No Angels, Daylight in Your Eyes.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Ricky Martin. Tanecznie w Radiu Złote Przeboje. A teraz złote duety rockowe, bo to w ramach cyklu
1: Złota Piątka.
0: Under Pressure. Historia tej piosenki to historia znajomych Queen i Davida Bowiego. Był pod ręką, mieszkał blisko studia w Mount Hall w Szwajcarii, gdzie Queen nagrywał akurat płytę. I wpadł wokalista w odwiedziny na plotki i na drinki. Najpierw Bowie miał zaśpiewać chórki do utworu Cool Cat, ale muzycy szybko uznali, że wolą stworzyć coś zupełnie nowego. Śpiewali razem, kombinowali w studiu. Tak brzmiała pierwotna wersja kompozycji. Bowie dośpiewał swoje, ale z tą finalną wersją był pewien problem, bo muzycy z silnym ego, Mercury i Bowie właśnie, mieli inne poglądy na wykończenie i brzmienie utworu. Dobrze, że się w końcu dogadali.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeusu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeus. Telefon 532 398 279. Więcej na skupteseus.pl.
7: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
8: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
7: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
7: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
8: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
10: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
9: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
13: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: kolejny duet w Radiu Złote Przeboje. Krawczyk i Bartosiewicz. Piękny duet, a wczoraj to mieliśmy wielką, piękną ekipę. Polscy siatkarze, przypomnę, pokonali Francję w finale Mistrzostw Europy i zdobyli złoto. Tak cieszyli się komentatorzy Polsatu Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga.
1: Tomasz Fornal, teraz wszyscy biegają! 25 do 16! Wygrywamy czwartego seta! Całe spotkanie 3 do 1! Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy!
2: I bronimy ten tytuł! Brawo, brawo, brawo!
0: No pewnie, że brawo, brawo, brawo, a ja dodam, że po finale nasi zawodnicy pobawili się w pociąg. Konduktorem był Tomasz Fornal. Tak, świętowali Mistrzostwo Europy. Fajnie, że z muzyką, prawda? To może teraz dla siatkarzy, a niech tam i dla kibiców polskiej siatkówki. Liquida.

0: And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff you love to blame. Niecałe 3 minuty i będzie 10 w naszych wiadomościach. Już za chwilę przeniesiemy się do Krakowa, tam przedterminowe wybory na prezydenta miasta.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda. Reklama.
11: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Już jest godzina 10. Zapraszamy na wiadomości.
12: Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy Madrytu wyszli na ulicę, by bronić eksmitowanej seniorki. Polska siatkówka najlepsza w Europie. Tytuł został utrzymany. Agnieszka Trojanowska, BIS. W Krakowie dziś głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7, a głos uprawnieni mogą oddać do 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży, przypomina dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
13: Z tej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
12: Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych. 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie obwody Zaporoski, Sumski i Kijowski. Minionej nocy Kijów również był pod rosyjskim ostrzałem. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych trafiony został budynek niemieszkalny, gdzie zginął mężczyzna. Dron uderzył też w warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płonął tam magazyny. Rośnie skala protestów w Madrycie, aby wyrazić solidarność z 87-letnią mieszkanką, która siłą została eksmitowana ze swojego mieszkania. Kobieta przez 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej dzielnicy. W trwających od wczoraj manifestacjach tysiące osób wyszło na ulicę stolicy Hiszpanii w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu.
14: Mam nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkania. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
12: Demonstranci domagają się wzmocnienia ochrony lokatorów. I na koniec przypomnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn utrzymała tytuł. Biało-czerwoni pokonali w finale Mistrzostw Europy Francję. Nasi siatkarze w tym sezonie zdobyli także Złoto Ligi Narodów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: W Warszawie, gdzie biegają maratończycy, 16 stopni, taka też temperatura teraz w polskich miastach. Ale po południu będzie o 4-5 stopni cieplej. I sporo słońca. Wszędzie padać dziś nie powinno. Kacper Sosnowski, witam w niedzielny jeszcze poranek, dla co po niektórych pewnie. Jeszcze niektórzy się przeciągają, jeszcze tak o 3 po 10, no to wczesna pora. U nas dziś rokowe duety, fantastyczny będzie jeden duet, na razie nie zapowiem. Będzie także informacja, w czym może przydać nam się płyn do mycia naczyń. I oczywiście nie chodzi o mycie naczyń. A to perfekt.

W Radiu Złote Przeboje teraz muzycy, którzy śpiewali w zespole, potem robili sobie przerwy i znów do tego samego zespołu wracali. No bo Phil Collins przed momentem, w sumie na 20 lat związany z Genesis, chociaż dwa razy miał przerwę z nimi. A teraz będzie Annie Lennox sama, bo w Eurythmics zakończyła działalność na początku lat 90. Po tym jak była karierą zmęczona, ale odpoczęła 2 lata, zajęła się rodziną i ruszyła do solowej działalności, wydając 2 płyty. To nagranie z pierwszej płyty. Ale po tych sukcesach znowu Lennox do Eurythmics wróciła. I bardzo dobrze.

0: ma nam w Radiu Złote Przeboje. A skoro dziś niedziela, to teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś rockowe duety. No to będzie Elton John i Kiki D. Skąd ta współpraca się wzięła? Otóż Kiki wyjaśniła kiedyś, że zarówno ona, jak i Elton byli wielkimi fanami duetów i klimatu piosenek lat 60. A że te przemijały, no to sami nagrali coś w tym stylu. Wyszedł z tego drugi najlepiej sprzedający się utwór 76 roku. Pierwszym było Save Your Kisses For Me. Też czasem to gramy. No to dodam jeszcze, że to był... pierwszy numer jeden Eltona w jego ojczyźnie, w Wielkiej Brytanii. Na następny w postaci Sacrifice czekał 14 lat. No, łatwo nie miało.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeusu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeus. Telefon 532 398 279. Więcej na skupteseus.pl.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
12: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na

0: Gombay Dance Band w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś duety, no to Cosa della Vita, piosenka z 93 roku. Eros Ramazzotti nagrał ją sam, na swój album. W tej tylko włoskiej wersji kiedyś brzmiała tak. Bardziej surowo i prościej. A kilka lat później, gdy piosenkarz tworzył CD z największymi przebojami, postanowił utwór nieco odświeżyć. Anglojęzyczną partię dopisała zaproszona do współpracy Tina Turner. Utwór duet nagrał razem w Bolonii. No, włoski klimat musiał być. I dopiero wtedy nagranie podbiło całą Europę.

0: Tu Radio Złote Przeboje tuż przed południem, bo za 3 minuty u nas wiadomości. A w nich o tym, że Warszawa dzisiaj w centrum i nie tylko zamknięta. I po Opolu też będzie jeździło się z trudem. Szczegóły za chwilę. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. Wojtek Babiarczyk przy tym mikrofonie już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
4: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
10: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
11: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
10: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
10: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
11: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 12:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Spędziły noc w śpiworach w Tatrach Zachodnich. 4 Polki odnalezione. Niemowlę i małe dziecko wśród rannych w kolejnym rosyjskim ataku. Biegi i maratony w całym kraju. Ruch i radość dla biegaczy. Utrudnienia dla kierowców. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Nocowały w śpiworach obok Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc. 6 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody Sumski i Zaporoski. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
15: Szef administracji obwodu zaporoskiego Michał Semikin poinformował o 3 zabitych i 4 rannych w regionie. Jeden mężczyzna zginął w Komyszu-Wasze, a 2 osoby w Nowotaryjsku. Policja poinformowała na telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych na obwód Sumski. Zginęły tam 2 osoby, a aż 28 zostało rannych. Wśród nich 11-miesięczne i 8-letnie dziewczynki oraz 2 nastolatków. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, placówki oświatowe i administracyjne.
14: Pod ostrzałem znalazł się również Kijów. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych dron uderzył w budynek niemieszkalny oraz w warsztat samochodowy. Poważne utrudnienia w ruchu w Opolu z powodu dzisiejszego półmaratonu. W biegu uczestniczy około 1600 osób. Część ulicy w Opolu wyłączono z ruchu. Samochody i autobusy będą mogły wrócić do normalnego ruchu po godzinie 14. Biegacze także na ulicach stolicy w 7 dzielnicach Warszawy. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się dziś z utrudnieniami. Po raz przez 48 przez miasto biegnie maraton warszawski spod Pałacu Kultury aż do Ronda Wiatracznego i z powrotem. O utrudnieniach w Warszawie Tomasz Węsk.
16: Organizatorzy zapewniają, że będą otwierali ulice tak szybko, jak to możliwe, ale niektóre w Śródmieściu i przy bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostaną otwarte dopiero około północy. Zmiany w kursowaniu dotkną 16 linii tramwajowych i 25 autobusowych.
14: W Warszawie na różnych dystansach biegnie dziś ponad 20 tysięcy osób. W ten weekend biegacze mieli także do wyboru Gdańsk. W półmaratonie i w biegach towarzyszących bierze udział także ponad 20 tysięcy biegaczy.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Cudownie zrobiło się nad Polską, jeśli chodzi o pogodę. Wszędzie sporo słońca, najwięcej będzie go dzisiaj w centrum, a także na zachodzie kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej o 12 było na Helu, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 20. Trzy minuty po godzinie 12 to jest idealny moment na to, żeby zaprosić Was na to muzyczne, niedzielne rendezvous ze złotymi przebojami z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No to skoro padło słowo rendezvous, no to na dobry początek kombi.

latach przyznała w wywiadach, że mega hit Big Big World, który przyniósł jej miliony, zupełnie nie odzwierciedlał jej własnego gustu muzycznego. Do dziś koncertuje, tylko że koncertuje z muzyką jazzową. To Emilia w radiu Złote Przeboje. Prawie 12 minut po godzinie 12, a ja w weekend lubię sięgać do jednych z moich ulubionych płyt. Płyt ze ścieżkami dźwiękowymi do kultowych filmów lat 80. To dziś na tapecie płyta z filmu Prosto Top Gun. No i pewnie myślicie, że pan Wojtek zagra piosenkę Berlin. Nie, nie, nie, nic takiego. Będzie coś bardziej mocniejszego. Na tej płycie znajduje się również i ten numer. To Kenny Loggins, jego słynny kawałek Danger Zone, już teraz w radiu Złote Przeboje.

To gwiazda, która 16 lat temu wygrała konkurs piosenki Eurowizji, to Lena i jej Satellite w radiu Złote Przeboje. To już prawie 28 minut po godzinie 12, to teraz pora na zespół, który po raz pierwszy, kiedy przyleciał do Stanów Zjednoczonych na swoją wielką trasę koncertową, odmówił, słuchajcie, jedzenia fast foodów. Niektórzy członkowie tego zespołu żywili się wyłącznie płatkami kukurydzianymi z mlekiem, a także chlebem tostowym, który kupowali w pobliskim centrum handlowym. Przed wami już teraz Ace of Base w radiu Złote Przeboje.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Nowy rok akademicki na wypasie?
9: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
9: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
10: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

Kiedy Michael Jackson tworzył ten kawałek wspólnie z Quincy Jonesem, Ameryka zmagała się z głęboką recesją, na sprzedaż płyt winylowych drastycznie spadał. Sukces właśnie tego singla dosłownie wyciągnął całą amerykańską branżę muzyczną z kryzysu finansowego. Billie Jean, Michael Jackson. Takie numery przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje. Za 14 minut będzie 13, jeśli o tej porze dopadło was takie niedzielne leniuchowanie, no i nie macie siły przygotować obiadu, no to mam nadzieję, że ten numer doda wam takiej pozytywnej energii. To Disco.

0: trudno się oderwać od takich cudownych dźwięków. Mike Oldfield i Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje tuż po sprawdzonych wiadomościach, które u nas o 13:00. Obiecuję wam, powrócimy do tych niezapomnianych kawałków lat 80. i 90. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Mamy dla ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
3: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Zobacz, Stasiu, sokół.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
12: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
11: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
11: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
12: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach. 13:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Trwa cisza wyborcza. Dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21:00. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
14: Przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7:00. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych. No jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z 7 kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, 2 tygodnie później, czyli 11 października, odbędzie się druga tura wyborów.
13: Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. W Madrycie trwa protest w związku z kryzysem mieszkaniowym. Z tego powodu w samym centrum hiszpańskiej stolicy na Puerta del Sol wyrosło miasteczko namiotowe, a w nim stanęło ponad 100 namiotów. Czarę goryczy przelała tam eksmisja 87-letniej Hiszpanki, która od 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej obecnie dzielnicy. Minionej nocy odbyła się w centrum Madrytu wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Kenijczyk i Węgierka zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stephen Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windzik-Tof, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny, 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny, 19 minut i 20 sekund zajął 9 miejsce.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Patrząc na mapę Polski, aż mam ochotę zaśpiewać tyle słońca w całym mieście i będzie go na pewno do końca dnia pod dostatkiem. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry i Wrocławia. Tam do 22.

3 minuty po godzinie 13. No porę mamy taką, że w niektórych polskich domach teraz ruszyło na dobre przygotowanie niedzielnego obiadu. To, żeby on był dobrze doprawiony, to ja dorzucę wam garść tych najlepszych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będę miał także bardzo ważne informacje dla fanów zespołu Kombi. Zatem bądźcie blisko, a na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad lat 90. to będzie Michael Bolton.

kinie w Lublinie bratanki Halinka Młynkowa, która kiedyś w wywiadzie powiedziała nam, że ona po koncercie uwielbia odpoczynek w domowym ciszu, a najbardziej relaksuje się, kiedy może usiąść w swoim tarasie i patrzeć w dal. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, to już prawie 12 minut po godzinie 13. To teraz pora na gwiazdę, która zanim stała się ikoną disco, zaczynała od śpiewania w chórze kościelnym w rodzinnym Bostonie. Rodzina zachęcała ją do tego, żeby cały czas szlifowała swój głos i pracowała nad nim, bo jak wszyscy stwierdzili, ma cudowny głos. Zresztą przekonajcie się sami. Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.

Po zamianie Barcelony na Miami dostała wiatr w żagle, jak sama wielokrotnie w wywiadach powiedziała. Ta zmiana otoczenia pozwoliła mi na nowo spojrzeć na moje życie. To Shakira w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 15. My w to niedzielne popołudnie sprawdzamy dla Was, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. 27 dzień września 1980 roku. Zdecydowanie należał do królowej disco z kawałkiem Upside Down. Ona błyskawicznie zdobyła szczyt amerykańskiej listy przebojów, a ta dama to Diana Ross. Jedenaście lat później, 27 września 1991 roku, Bryan Adams z piosenką z filmu Robin Hood, Książę Złodziei, podbija tym razem brytyjską listę przebojów. To tyle historii, chociaż od niej nie uciekamy, bo teraz pora na zespół, który wielokrotnie w wywiadach przyznawał, że był w głębokim szoku, jak wielkim sukcesem okazała się ich muzyka w Polsce w czasach PRL-u. To Pet Shop Boys w radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Jeśli chcesz...

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Piękne górskie krajobrazy i rześkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Panie Pascalu, czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
15: Desnoran?
14: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
15: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
17: Po Desnoranie znika chrapanie.
16: Aflofarm.
18: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

młodości trenował boks amatorski, aby móc bronić się na ulicach Nowego Jorku. Porzucił ten sport dopiero wtedy, gdy w trakcie walki złamano mu nos. To Billy Joel w radiu Złote Przeboje, artysta, który do dziś nagrywa nowe piosenki i do dziś koncertuje. No a teraz pora na gwiazdę, która podobno wyprowadziła się ze Stanów Zjednoczonych, żeby zamieszkać w Meksyku i tam podobno w cieniu kaktusów ma tworzyć nową muzykę. Pożyjemy, zobaczymy, bo to gwiazda, która lubi zaskakiwać. Britney Spears już teraz w Radiu Złote Przeboje. Na zegarach za 8 minut będzie 15. Tu Radio Złote Przeboje.

0: Jedna z najważniejszych piosenek lat 80. tego artysty, David Bowie, jego Let's Dance w radiu Złote Przeboje. A w wiadomościach o 15 powiemy wam o kolejnym wypadku na przejeździe kolejowym. Zatem bądźcie z nami i dajcie głośniej radio.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
10: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
9: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
9: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
10: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie za Złotymi Przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Tłumy kibiców na warszawskim lotnisku przywitały polskich siatkarzy, ale wcześniej doniesienia o pożarze hali w Nowej Hucie i o wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie w Krakowie. Policja donosi, że nie ma osób poszkodowanych. Strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić biuro, do którego przylega płonący budynek. Samochód osobowy wjechał pod przejeżdżający szynobus na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. 2 osoby z samochodu osobowego trafiły do szpitala. Pociągiem jechało 5 osób. Żadnej z nich nic się nie stało. Ze zdjęć opublikowanych na portalach społecznościowych wynika, że osobówka została poważnie zniszczona i zepchnięta z nasypu. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus, w który wjechała osobówka, to połączenie sezonowe. Na trasie Białystok Waliły stacja. W weekend od maja do końca września pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. Tłum kibiców przywitał w Warszawie zwycięskich polskich siatkarzy wracających z Mediolanu z tytułem Mistrzów Europy po meczu z Francją. Wielu spontanicznie, po tym jak rozeszła się informacja, że samolot tuż przed 13 wyląduje na lotnisku Chopina.
16: A jakaś drużyna przyjechała ze złotym medalem i to chyba nawet nasza.
17: Tak?
16: Reprezentacja Polski, tak.
17: Długo już czekacie?
18: Z godzinę czekamy.
16: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet...
18: Lot Gold.
16: Lot Gold właśnie, tak.
17: Pięknie ich wyróżnić. wyróżnili. Zrobię krok w bok, bo widzę, że tutaj czeka zdjęcie.
18: Owszem, Tomasz Fornal i czekam na autograf od niego. Pierwszy raz, żeśmy przyjechali, bo spodziewaliśmy się, że wrócą w poniedziałek, a nie w niedzielę. I jak się dowiedzieliśmy, że jednak jest to niedziela, to stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy.
19: Nawet jeżeli nie uda nam się zdobyć autografu, to i tak będziemy się bardzo cieszyć, że uda nam się chłopaków przywitać, bo no, zasłużyli na to.
17: Domyślam się, że ta piłka czeka na podpis.
20: Tak, Tomasza Fornala. Najbardziej mi podpadł do gustu. Sporo robi.
15: Polscy siatkarze obronili wczoraj tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Sporo słońca od Bałtyku aż po Tatry. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Jastarni. Termometry pokazują zaledwie 16 stopni. Najcieplej w okolicach Wrocławia, Zielonej Góry i Poznania. Tam do 22.

3 minuty po godzinie 15 to jest idealny moment, kochani, na tak zwaną muzyczną siestę, no bo jesteśmy po obiedzie. Mała czarna by się przydała z czymś słodkim, no to wybiegniecie do kuchni parzyć kawę, a ja dorzucę wam garść tych najbardziej słodkich numerów lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie, to na dobry początek. T-Love i Warszawa.

Urodzony w Bejrucie, ale całe życie przez blisko 40 parę lat zamieszkuje Kanadę. To Kimaro w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na piosenkę, której historia sięga końca lat 70. Wtedy stworzył ją Umberto Tozzi, a 3 lata później takiego rockowego sznytu dała ta oto muzyczna gwiazda. To Laura Branigan, a nagranie doskonale wam zapewne znane, bo to Gloria. We'll be right back.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: A kto nasz nowy telewizor? Wizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.

siłą wodospadu formacja, która po 97 roku wygrała konkurs Eurowizji. To Katrina and the Waves w Radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie. Słuchajcie, czytam właśnie o tym, że naukowcy odkryli, że codzienne słuchanie muzyki zmniejsza ryzyko demencji o prawie 40%. No to na waszym miejscu delektowałbym się takimi złotymi przebojami jak choćby ten to Gazebo w Radiu Złote Przeboje.

0: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 532 398 279. Więcej na skuptezeusz.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w Sisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: kwadrat. Tak, my aż z Mariuszem to podskoczyliśmy na fotelach przy tej piosence. Ricky Martin i Maria w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Wiem, co chcesz powiedzieć, że będą niespodzianki, ale opowiedz o nich.
1: No będą oczywiście po godzinie 16 po pierwszej. Najważniejsze, będzie świetna muzyka lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje oraz też będzie o Madonnie, no bo okazuje się, że ona nadal jest królową popu i też tronu nie odda. O tym, z kim i co nagrała, też opowiem po południu.
0: To zapowiada się naprawdę fantastyczne popołudnie. Część wieczoru, które koniecznie musicie spędzić za Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się nisko, a na koniec ode mnie coś wyjątkowego. Lutricia McNeil.

I dzięki Urszuli przenieśliśmy się teraz do lat 80., a ja tak patrzę na zegarek, że zbliża się 16, a więc za momenty tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a potem po 16. Obiecuję, ja, Mariusz Tomaszczyk, że zagram dla Was świetną muzykę podczas tego słonecznego i ciepłego popołudnia. Będzie Queen, będzie Madonna, a także Marek Grechuta.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Dzień dobry, godzina 16. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Kibice nie zawiedli, zgotowali siatkarzom uroczyste przywitanie. Przedterminowe wybory w Krakowie, mieszkańcy głosują na prezydenta. Sezon nad morzem trwa w najlepsze, sprawdzamy, kto najczęściej przyjeżdża nad polski Bałtyk. Agnieszka Trojanowska-Wis. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował na warszawskim lotnisku Chopina dziś po południu. Na siatkarzy na lotnisku czekały tłumy kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
11: Stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy, tym bardziej, że jesteśmy kibicami.
12: No, zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. Naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji wczoraj.
13: Tak na spontana. Pół godziny temu samochód i jesteśmy.
10: Polacy wygrali wczoraj w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Mogą głosować na jednego z 7 kandydatów. Na karcie do głosowania jest to prawda 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej, ale jeden z kandydatów zrezygnował ze startu w wyborach. Głosowanie zostało zarządzone po tym, jak wybrany w 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum lokalnym przeprowadzonym w maju tego roku. Podziękowanie terytorialsom w Dniu Święta Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli prezydent i szef MON. Padły wyrazy uznania za ich służbę, a także gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. 27 września po raz 9 obchodzone jest święto najmłodszego polskiego rodzaju sił zbrojnych, czyli utworzonych w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. Na datę święta wybrana została rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Stało się tak m.in. z uwagi na dziedziczone przez formację tradycje, a także stojące za jej misją wartości. Mimo ochłodzenia w kraju, sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad polski Bałtyk. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
14: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzą do 200 już z takim sporym ruchem turystycznym.
10: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Jeśli chodzi o pogodę, jutro praktycznie tak samo, a więc sporo słońca i będzie ciepło. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu. Dzisiaj w wielu miejscach była i jest naprawdę przyjemna pogoda, więc spokojnie można było wyjść na spacer, na rower, czy też wykonać zupełnie inne aktywności fizyczne. Mariusz Telmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje i podczas tego popołudnia nie zabraknie świetnej muzyki, żebyście się mogli odprężyć, tym bardziej, że za chwilę będzie Madonna, będzie zespół Queen, a teraz nie dokazuj, Marek Grechuta.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komu?

Człowiek, który wydawał miliony na imprezy, sprowadzając swoich przyjaciół, nawet wysyłał po nich samoloty, a więc Freddie Mercury, I Want It All w Radiu Złote Przeboje. Podczas tego niedzielnego popołudnia, no, proszę Państwa, Madonna. Madonna jest niemożliwa. Ten rok należy zdecydowanie do niej. Też no, nie ustępuje swoim młodszym koleżankom, a nawet zaprasza je do współpracy. Madonna wydała w tym roku taneczny album, wystąpiła na festiwalu Coachella, na finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej, nagrała numery z Sabriną Carpenter, Kylie Minogue, a teraz ukazał się singiel z Charlie XCX. Madonna pokazuje, kto rządzi popem. No to posłuchajmy. Kawałka z lat 80. Papa Don't Preach. Madonna w Radiu Złote Przeboje.

0: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie,

0: Że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Panie Pascalu, A czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

Za oknem piękna pogoda, nasi siatkarze zdobyli Mistrzostwa Europy, a w Radiu Złote Przeboje pozytywna muzyka Funky Town. Natomiast proszę Państwa, teraz czas na tradycyjną meksykańską pieśnią ludową, która ma korzenie sięgające nawet XVIII wieku. Natomiast w 1958 roku nastoletni wówczas mało znany muzyk Richie Valens, który stał się jednym z pionierów rock'n'rolla, przerobił ją na taki energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No a prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający jego historię, a kawałek zaśpiewali oni. Los Lobos, La Bamba w Radiu Złote Przeboje.

0: kształta promocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Jeśli chcesz...

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Goetze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Goetze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Reklama.

Tak mi się wydaje, że teksty tej piosenki to nigdy się nie zestarzeje. Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, szykuje się niespodzianka dla wszystkich fanów lat 90. Dla wszystkich fanów Spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym to po raz pierwszy zostaną zaprezentowane wszystkie single grupy Spice Girls. Fani otrzymają również materiały z archiwum, których wcześniej nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać, a tą największą atrakcją będzie wyjęty z szuflady kawałek o tytule Do You Think About Me? Więc jestem bardzo, bardzo ciekawy, po pierwsze, jak ten kawałek będzie brzmiał, no a to, że album będzie ciepło przyjęty, no to nie muszę chyba nikomu mówić i nikogo przekonywać. Natomiast teraz, niezależnie od tego, czy jesteście w domach, w samochodach, a może na przykład biegacie. Dzisiaj wiem, że sporo osób biegało w Warszawie, to dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

0: Jak dobrze spędzić niedzielne popołudnie z Radiem Złote Przeboje, którego też możecie słuchać mając apkę Radia Złote Przeboje. Na waszych smartfonach dobijamy do godziny 17:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem świetna muzyka dla was. Między innymi będzie perfekt. Zagram też Depeche Mode. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
4: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
3: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
3: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Reklama.
0: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
12: Nie żyje mężczyzna po zderzeniu samochodu z pociągiem pod Wieluniem. W Krakowie głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska, BIS. 30-letni mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto, pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 4 godziny wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Na miejscu jest Grzegorz Kozieł.
13: Głosowanie trwa do 21:00, godzinę później protokoły zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej i jak informuje jej przewodniczący Krzysztof Dyl, ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3:00 a 4:00 rano.
14: Karty wyborcze trafiają do takich 4 miejsc w Krakowie, tutaj są zbierane, one są zapieczętowane, natomiast do nas trafiają protokoły wyborcze, no i my te protokoły wyborcze wprowadzamy do systemu, po prostu sprawdzamy, czy one są kompletne i jeżeli zbierzemy wszystkie te protokoły wyborcze, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podjąć uchwałę o ogłoszeniu tych wyników wyborów.
13: W sytuacji, gdy w dzisiejszym głosowaniu nikt nie zdobędzie ponad połowy głosów, za 2 tygodnie rozstrzygnięcie przyniesie druga tura z udziałem 2 osób z najwyższym poparciem.
12: 5 osób pod zarzutem przygotowania ataku terrorystycznego koło bazy lotniczej RAF zatrzymała brytyjska policja. W związku z dzisiejszą akcją służby ewakuowały mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Na miejsce przybyła wojskowa jednostka saperska. Baza Royal Air Force Fairford jest używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do strzału statków w cieśninie Ormus. Odświeżona atrakcja dla turystów w Poznaniu. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask. To atrakcja u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego, mówi Marta Frycy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
15: Odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda. dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze, no i teraz znowu są częścią całej kompozycji.
12: Ostateczne rozwiązania techniczne w Poznaniu zostały uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
17: Pogoda.
0: Jutro parasol zbędny. Będzie słonecznie i ciepło. Na północy 20 stopni, 22 w centrum, 23 na południu.
16: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: Dla tych, którzy odpoczywają w domu bądź się właśnie jadą samochodem, na przykład wracają z weekendu spędzonego nad morzem, no to obiecuję, że w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie świetnej muzyki. Obiecuję na pewno, że zagram dla Was Depeche Mode, pojawi się Savage, a wcześniej zespół Perfect, niepokonani. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.

Kawałek, który w latach 70. podbijał Eurowizję w radiu Złote Przeboje, a wy też pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak spędzacie weekend, bądź też kolejne dni, no to radia Złote Przeboje możecie słuchać, mając apkę na waszych smartfonach i wtedy, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, no to nie stracicie swoich ulubionych artystek, artystów i zespołów. Zatem proszę bardzo, dajcie głośniej teraz z radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.

Oj, są tacy artyści, takie zespoły, które chciałbym kiedyś się zobaczyć na żywo i mimo, że było wiele okazji, no to człowiek się nie wybrał. I tak jest w przypadku zespołu Depeche Mode, więc liczę, że panowie w którymś roku będą w Polsce i wtedy już nie odpuszczę. Przed chwilą Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje, teraz zmiana klimatu. Lata 80. akurat w nich zostajemy, ale przenosimy się do świata disco, Italo Disco i do człowieka, który chyba jest najbardziej godnym reprezentantem tego gatunku, czyli Savage i Only You w Radiu Złote Przeboje.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
14: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
15: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda.
17: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
18: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
17: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
19: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 zł.

przyznać się, no przyznać się, kto nucił przed chwilą ten kawałek. Słuchajcie, Radia Złote Przeboje podczas tego niedzielnego, późnego popołudnia. No a proszę Państwa, dobra wiadomość. Grupa Sugar Babes wraca z nowym albumem. Panie wydadzą w przyszłym roku swój nowy krążek, to po pierwsze. Po drugie, bardzo ważna sprawa, będzie to krążek nagrany w oryginalnym pierwszym składzie, a taka sytuacja nie wydarzyła się od debiutu, kiedy panie wydały One Touch w 2000 roku. Płyta ma ukazać się tuż przed walentynkami, a więc mam nadzieję, że będzie czego słuchać i też będzie odpowiedni klimat, więc czekamy na panie Sugar Babes, a już teraz dajcie głośni z Radiem Złote Przeboje.

0: Numer, który kiedyś się przerobiła także Szczera, więc Walking in Memphis w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie oraz co z pogodą na początku tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Parańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Marian... Jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
12: To co, kawusi?
13: Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
11: No, tego z Media Expert.
13: No tak.
14: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Przedterminowe wybory w Krakowie trwają, jest spokojnie. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, ostrzega szef polskiego MSZ-u. Bociany z aparatami wybierają się w podróż do Afryki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, ale policja bada jedno możliwe naruszenie ciszy wyborczej. Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza informuje o jeszcze jednym incydencie. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
16: Jak przekazał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl, jeden z wyborców podarł kartę w lokalu wyborczym.
17: Komisje kontaktują się w ogóle z nami w takich przypadkach. Tutaj w każdym takim przypadku to decyzję pierwszą podejmuje ta komisja obwodowa. Z nami się konsultuje tylko tak dodatkowo. Nie wiem, jaka tam decyzja została podjęta w tym przypadku, natomiast gdy ktoś zniszczy kartę do głosowania, wyniesie, no to wszystko może być rozstrzygane na płaszczyźnie jakiejś prawnokarnej. Nie wiem, czy ta osoba w końcu wrzuciła ten głos do urny, czy tylko go podarła, czy uznała, że się pomyliła. No różne to sytuacje mogły być.
16: Natomiast w żadnym wypadku nie ma możliwości wydania wyborcy drugiej karty do głosowania. Dokumenty te są policzone, nie można ich także wynosić z lokalu wyborczego.
15: Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 3 godziny mogą oddać swój głos. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, zapowiedział po szczycie ONZ szef MSZ-u Radosław Sikorski, choć nie zdradził, o co może chodzić, jak się na to przygotować. Opozycja proponuje powrót do obowiązkowej służby wojskowej i przeszkolenia rezerwistów, mówi Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
18: Powinniśmy mieć około 1 000 000 rezerwistów gotowych, szkolonych na bieżąco. To jest taki finlandzki model prowadzenia przygotowań do ewentualnej konfrontacji zbrojnej, oby ona nigdy nie nastąpiła.
15: Innego zdania są jednak rządzący, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
19: Uważam, że pobór nie. Znam te przykłady, nasze klasyczne, fiński czy izraelski. Oni są przygotowani do wariantu wojennego, klasycznego, i Finowie, i Izraelczycy. Ale to jest do 10% możliwości mobilizacyjnych. Dojść do takiej sytuacji to są lata.
15: Grzegorz Schetyna dodał, że w tej sprawie potrzebne byłoby ponadpartyjne porozumienie. Polskie bociany będą robić zdjęcia z podróży do Afryki. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zakładają ptakom przed migracją na południe specjalne aparaty fotograficzne, a urządzenia te robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią. łapią zasięg, wysyłają je do Polski. Fotografie trafią na ogólnodostępny portal Stork Lens.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Jeśli jutro będzie szansa popracować na świeżym powietrzu, to zróbcie jutro naprawdę jak na wrzesień. Końcówkę września, słoneczny i ciepły dzień. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu. Czasem płynie szybko i bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Godzina 18 minęła. Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę spotkanie z Muńkiem Staszczykiem zespołu T-Love, ale wcześniej na pewno pojawi się Blondie, a także kombi, kawałek słodkiego, miłego życia.

0: Charyzmatyczna Debbie Harry, a więc Blondie Hearts of Glass w Radiu Złote Przeboje. Proszę Państwa, czas na spotkanie z Muńkiem Staszczykiem zespołu T-Love, który już teraz opowiada o Krzysztofie Krawczyku.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no... Wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, w naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, prostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz. I w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock'n'roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock'n'roll. A my do Muńka Staszczyka jeszcze dzisiaj wrócimy, czas na odrobinę reggae. Bob Marley, dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

0: Zakręcona Reniusis w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a w Radiu Złote Przeboje Muniek Staszczyk, zespołu Tilaf, który tak wspomina Jarocin z 1984 roku.
1: Ja byłem wśród publiki, bo my żeśmy, widziałem to jakby, tam gdzieś z boku staliśmy, jako oglądaliśmy, nie byłem w grupie tych pogujących, ale
0: czy byłeś na miejscu?
1: Widziałem po prostu, bo to był taki czas, że się oglądało, koncerty kumpli. To nie był taki czas, jak dzisiaj, jakiś po prostu wyścig gwiazd. Wszyscy mieszkaliśmy wtedy na jednym polu namiotowym. Pożyczaliśmy sobie często instrumenty, bo nie wszyscy mieli w ogóle dobre instrumenty. Nie wiem, czy Deserter, czy Rejestracja, te kapele punkowe. Kumplowaliśmy się również z kapelami regowymi, takimi jak Dub. Tak. Wtedy Izrael, to wiadomo, i to się mieszało, nie? Muzyka alternatywna, ogólnie wszystkie rzeczy, fale to już i reggae, i punk, nie? I new, może nie, i zimna fala, Made in Poland, Varieté.

0: to nie wiem, czy to był ten rok dokładnie, ale to jakoś mi się kojarzy.
1: No to czasy, tak.
0: Kojarzy mi się ten festiwal chyba 4 właśnie, kiedy wszystkich nas zgromadzono w takich wojskowych namiotach na jednym polu namiotowym. Więc po prostu, no nie wiem, no, namiot Tilawu był bardzo przepełniony, bo tam dużo ludzi po prostu się przewalało. Cała ekipa naszych kumpli z Warszawy, z Częstochowy, tam chyba 30 osób spało. Kotłowały się dziewczyny z chłopakami, wiesz. Ale też, no, u nas było chyba najbardziej rock'n'rollowy namiot. Ale wszystko jednak byśmy byli jedną rodziną. No. I pamiętam Dezertera koncert, tam był wtedy konflikt z Walterem Chełstowskim, który był...

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj!
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Prawda?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
16: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: Reklama.

0: Głos, którego nie da się pomylić z żadną inną artystką. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Szymoniek Staszczyk, który był i bywa mylony z Kazikiem Staszewskim. To prawda?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, jest to Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
0: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakomplowana zespołu, a dwa jeden czas.
0: Bo jak spotkaliśmy się, przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
0: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
0: To krócej. Ja cały czas uważam, że to jest niezły pomysł, żeby panowie się kiedyś na jakimś festiwalu zamienili miejscami. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Budka Suflera.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Zobacz, Stasiu, soku.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u Ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
19: A no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
22: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
23: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
22: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
23: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
24: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
25: Dobrze.
24: 15 zł.
25: Lepiej.
24: 20 zł.
25: Najlepiej. Na Orlenie?
24: Ciepło.
25: Z kuponami?
24: Cieplej.
25: W Orlen witaj.
26: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl / kupon. Orlen z energią po rabaty.
27: Tanio, tydzień walczy.
0: Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Reklama.
1: Nie ma co myśleć, że jutro poniedziałek, że trzeba wstać do szkoły czy też do pracy. Z Radiem Złote Przeboje zdecydowanie można przyjemnie spędzić tą resztkę weekendu, tym bardziej, że już teraz zespół Lady Punk, Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.

0: To jest jedno z tych słów, które powinno się pojawiać najczęściej podczas weekendu, a więc relax w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Ania Wyszkoni, która tak opowiada o sławie.
1: Bycie sławnym na każdym etapie jest trochę inaczej odczuwalne.
2: No oczywiście, ale pamiętam, ten pierwszy moment.
1: Pamiętam taki moment, kiedy graliśmy jeszcze przed zespołem ONA, chyba w Jastrzębiu. I po koncercie rozdałam swoje pierwsze autografy i to był taki moment, kiedy poczułam, o wow, coś tu jest inaczej, tak jak mówisz. A potem jeszcze pamiętam, graliśmy w Wieluniu koncert, wyprzedany, po brzegi wypchane, po prostu wypchana sala. I pamiętam, że mnóstwo ludzi nie zmieściło się w sali, stali na zewnątrz i mieliśmy cały taki tour z lokalnym radiem, który zaczynał się rano. I to było niezwykłe, ponieważ to radio jakby nas śledziło, jeździło z nami, przemieszczało się, wiesz, na obiad, na próbę, potem na coś tam. I my tak jechaliśmy w tym busie z zespołem Łzy i tak myślimy sobie, kurczę, tak trochę jak papież jesteśmy. Chyba się nam udało. To był ten moment, kiedy poczuliśmy, że jest inaczej.
2: Tak, bo wydaje mi się, że to jest bardzo urocze dla osoby, która to pierwszy raz odczuwa, że to jest takie... Wow, to jest takie ciekawe uczucie.
1: Oczywiście należy zachować w tym wszystkim pokorę, bo to może trwać bardzo krótko. To, że jestem na scenie od 30 lat, świadczy o tym, że konsekwentnie pracuję.
2: No,
1: i
2: dokładnie.
1: Teraz też mogłabym powiedzieć, wiesz, ach, mogę już odcinać kupony i grać utwory, które ludzie już znają i właściwie na nie czekają.
2: Tak.
1: Ale ja chcę tworzyć dla samej siebie, dla moich najbliższych fanów, najwierniejszych, którzy czekają na nowe utwory, a jednocześnie chcę pracować, ponieważ to też prowokuje do samorozwoju i do właśnie zachowania takiej życiowej pokory, bo to wszystko nie jest mi dane...
2: Na zawsze. I na zawsze.
1: I na zawsze.
0: Do Ani Wyszkoni jeszcze wrócimy, ale też jej posłuchamy w tej chwili. Bardzo proszę, dajcie głośniej. Z ciszą pośród czterech ścian.

0: że oni mają bardzo fajny taki, wiesz, fanbase, który doskonale potrafi się bawić. Mhm. Ja na te koncerty jeżdżę sama i mimo, że teoretycznie jestem tam sama, w tym tłumie 20-tysięcznym, czy nawet więcej tych ludzi tam na tych koncertach jest, to czuję, że to jest jakaś taka, wiesz, fajna społeczność, mhm, i wszyscy razem się bawią. Bardzo to jest fajne. Cieszę się, że zobaczyłam Gwen Stefani na żywo, Alicia Keys kilka razy.
1: To wiem, że byłaś fanką, bo jesteś fanką Alicia Keys.
0: Byłam ogromną, teraz troszkę mniej. Troszkę po prostu zmienił mi się
1: poszłaś dalej.
0: Flow muzyczny, mhm, i jakoś tak właśnie wskoczyłam na taki folk, no nie wiem jak to określić, Mumford & Sons, Noah Kahan. Wiesz, to jest ten mój klimat.
1: A my z kolei teraz zaglądamy do lat 90. do 93., bo dokładnie 33 lata temu zespół Pet Shop Boys wydał krążek Very, a na nim pojawił się ten kawałek Go West.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gesen Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gesen Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że Twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: Dobrze trafiliście i dobrze słyszycie podczas tego wieczoru, tak jest, niedzielnego wieczoru. Radio Złote Przeboje dla Was gra i w Radio Złote Przeboje również Justyna Styczkowska, która odpowiada na pytanie, co by robiła, gdyby nie muzyka.
1: Oj, wiele rzeczy. To nie jest tak, że jestem zafiksowana, że mogę tylko i wyłącznie być muzykiem. Oczywiście to mi sprawia największą frajdę, bo to jest moja pasja i obojętnie, czy byłabym gospodynią domową, czy pracowałabym w jakiejś korporacji, czy robiła jeszcze coś, bo na przykład tak ułożyłoby się moje życie, to i tak nie przestałabym śpiewać codziennie rano, kiedy wstaję i mam świetny humor i świeci słońce. To ja po prostu, dźwięki ze mnie same wypływają. To jest...
2: Muzyka daje radość.
1: Absolutnie. Wyobraź sobie dzień bez muzyki. W ogóle to jest niewyobrażalne dla nikogo. Mhm. Bo to jest po prostu niemożliwe. Można sobie wyobrazić dzień bez wiadomości. Od razu wszyscy mielibyśmy mniej skołatane serce. Natomiast bez muzyki trudno sobie wyobrazić chociaż jeden dzień.

0: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
6: Sprawdzamy, co się dzieje na Pomorzu Zachodnim. Mówimy o tematach bliskich nam w regionie. Monika Trykowska, chwila, zapraszam na kolejną odsłonę magazynu, w którym dzisiaj między innymi sporo o zdrowiu, w tym o zdrowiu kobiet.
7: Zdrowa mama, zdrowa żona, zdrowa członkini rodziny, to i rodzina zdrowa. Bo nie zapominajmy, że jak zachoruje się, zależy od tego, jaki jest przebieg tej choroby, bo bardzo różnie to bywa, to choruje cała rodzina. Wszyscy się boją, bo hasło rak to wyrok, a to nie jest wyrok.
6: Ta rozmowa już zaraz, ale w tej godzinie naszego programu będzie też o tym, co szczególnie bliskie młodzieży z województwa zachodniopomorskiego.
8: Młodzieżowi radni z województwa zachodniopomorskiego to 30 osób, 30 radnych, którzy chcą zmieniać Pomorze Zachodnie, którzy wiedzą, co chcą robić i jaki kierunek chcą nadać polityce młodzieżowej Pomorza Zachodniego.
6: Jaki to ma być kierunek, o tym w rozmowie, która już za niespełna dwa kwadranse. Odwiedzimy również w tej godzinie Archiwum Państwowe w Szczecinie.
9: Teren naszego działania obejmuje mniej więcej połowę województwa zachodniopomorskiego, albo mówiąc dawnym podziałem administracyjnym, województwo szczecińskie, jeśli chodzi o powiedzmy obecną działalność i przejmowanie akt. Natomiast historycznie patrząc, Archiwum w Szczecinie miało ten zakres działalności znacznie szerszy.
6: Sporo będzie właśnie o tym, co się znajduje w zasobach szczecińskiego archiwum. A na razie przed nami rozmowa z Janną Łukomską z zarządu Stowarzyszenia Amazonek Agata w Szczecinie.
5: Zdrowe Pomorze Zachodnie.
6: Zbliża się październik, czyli tradycyjnie miesiąc świadomości raka piersi. No i taki też moment, kiedy troszkę więcej tej tematyce poświęcamy miejsca. Proszę nam powiedzieć, czy rzeczywiście tak jest, że ta świadomość mieszkanek naszego regionu, mieszkanek Szczecina, Pomorza Zachodniego dotycząca zagrożeń związanych właśnie z tą chorobą, świadomość profilaktyki jest coraz większa.
7: No trzeba powiedzieć, że tak, dzięki takim właśnie działaniom, że z wielu stron w okolicach października jesteśmy bombardowani niejako tematem rak piersi, który nadal jest niewygodny i tematem tabu. Natomiast dlatego ja od razu na początku mówię, że na ten temat cały rok trzeba mówić, bo nie chorujemy tylko w październiku albo tylko w listopadzie, ale cały rok, więc w związku z tym warto mówić. Natomiast rzeczywiście ta świadomość jest dużo lepsza, dużo młodsze kobiety chorują, dużo więcej kobiet się zgłasza na badania, natomiast profilaktyczne, natomiast jest jeszcze bardzo, bardzo wielki odsetek pań, które no, nie chcą wiedzieć, boją się, nie mają dostępu, boją się, że coś znajdą i zgłaszają się dość późno, a jak wiemy, pani wie na pewno i wszyscy dookoła, to im wcześniej, tym lepiej, bo to zasadniczo ratuje życie.
6: Czyli ten strach przed badaniem, myśli pani, jest tutaj, strach przed diagnozą ewentualną jest tutaj taki decydujący?
7: No boimy się, natomiast jeśli chodzi o tą dostępność, to wie pani, wszystko zależy od tego, w jakim środowisku mieszkamy, gdzie mieszkamy, jaką mamy dostępność. Wprawdzie są akcje, mamobusy i tak dalej, natomiast kobiety, które gdzieś tam żyją dalej od większych miast, gdzie są jakiekolwiek ośrodki medyczne, no to wszystko jest ważniejsze niż kobieta w jej świadomości najczęściej niestety i często zgłaszają się późno, albo nawet jeżeli zaproszenia były rozsyłane, bo były takie akcje przecież profilaktyczne, to zgłaszalność była słaba. Zresztą nie tylko w zachodniopomorskim, ale w całej Polsce. Jest to lepiej niż było 10, 20, 30 i dalej lat temu, natomiast no jeszcze niewystarczająco dobrze. dobrze, bo nadal rak piersi zbiera żniwo, a w obecnych czasach nie powinien.
6: Stowarzyszenie Amazonek Agata pomaga kobietom, które już zachorowały na raka piersi. Jak pomagacie?
7: Pomagamy zasadniczo w dwojaki sposób. Tym kobietom, które są z diagnozą, ale jeszcze nie są w szpitalu, mamy otwarte drzwi, jest telefon zaufania, mamy stronę internetową i jesteśmy na Facebooku, więc w gruncie rzeczy no, staramy się poszerzać tą wiedzę. Natomiast zdarza się, że przychodzą panie z diagnozą i przerażone albo zestresowane, albo załamane. No i wystarczy, że porozmawiają z którąś z nas, bo wszystkie jesteśmy po chorobie w różnym czasie. Od paru miesięcy do kilkudziesięciu lat już zdarza się i tak. Ale głównie naszą działalność główną są ochotniczki. To są kobiety, które dwa lata po chorobie przeszły specjalistyczne szkolenie i odwiedzają chore w szpitalach po operacjach. To jest bardzo wielka pomoc, bo wystarczy spotkać się z taką panią. Chociaż nie zawsze te panie w szpitalach są chętne, bo no jednak choroba łamie psychikę na pewien czas i różnie to bywa z podnoszeniem się. A druga rzecz to dla tych pań, które wyszły ze szpitala, są po operacji, nawet w trakcie leczenia, to w naszych murach, a mamy całkiem porządną siedzibę, bo jest to duża sala gimnastyczna, jest gabinet fizjoterapeutyczny, no i oczywiście sala spotkań i my, a jest nas około 200. I te panie mają właściwie praktycznie rehabilitację, bo mamy dwa razy dziennie gimnastykę, która jest najważniejsza w sumie po operacji, bo tam zachodzi mnóstwo zmian strukturalnych i to trzeba wszystko rozruszać, rozćwiczyć i teoretycznie i praktycznie, co do końca życia powinno być robione. Mamy psychologa, wychodzimy razem do teatru, mamy wszelakie zajęcia typu joga, muzykoterapia, komputery, języki, zawsze ktoś coś znajdzie. Nawet gry zabawy towarzyskie, bo spotykamy się raz w tygodniu na takie posiadówki z różnymi grami, z łamigłówkami, gramy w warcaby, skrable i tak dalej. No i jest tego dużo i widzimy, że te panie, które przychodzą świeżo po operacji, są bardzo chętne na korzystanie z tego wszystkiego. Mamy drenaż limfatyczny, który jest takim powikłaniem po operacyjnym często, jeżeli są naruszane węzły chłonne. Więc w związku z tym mamy taką małą przychodnię. Nie mówiąc już o tym, że no przychodzą rodziny, przychodzą mężowie, córki, dowiedzieć się, jak rozmawiać, jak namówić mamę do tego, żeby przyszła, bo nie wszystkie panie są chętne.
6: To przypomnę rozmowa z Joanną Łukomską z zarządu Stowarzyszenia Amazonek Agata w Szczecinie. Przed nami kolejny październik, będący miesiącem świadomości raka piersi, ale apelujemy o to, by o swoim zdrowiu mieszkanki naszego regionu pamiętały przez cały rok.
5: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
6: To, że jesteście tak razem, to jest, ja myślę, pewnie bardzo ważne i dla tych pań, które dołączają, no i dla was również, tak? Dobrze to rozumiem?
7: Tak, tak, oczywiście. To jest na zasadzie, dostałyśmy pomoc i tą pomoc oddajemy i to nie jest żaden przymus, to jest w większości te dziewczyny, bo my wszystkie pracujemy społecznie, więc w związku z tym no, swój czas i siebie oddajemy innym, a przy okazji korzystamy z tego, bo też rozwijamy się, uczymy się, chodzimy do teatru, wyjeżdżamy na wycieczki, na turnusy rehabilitacyjne. No, ja mogę tak w nieskończoność.
6: Ale mamy czas na ten temat teraz szczególnie właśnie, chociaż mówi pani, że powinien być czas przez cały rok na to właśnie, żeby o tym mówić.
7: No teoretycznie tak, dlatego że to jest tak, wie pani, to jest tak, z każdej strony w październiku jesteśmy bombardowani. Rak piersi, świadomość, badaj się i tak dalej, a no, badać się trzeba cały rok. To powinno być systematycznie zorganizowane w kalendarzu, tak jak robimy przeglądy w samochodach, to powinniśmy, czy w sprzętach, no to powinniśmy sobie też przeglądy robić, a kobiety najczęściej o sobie zapominają.
6: No właśnie, o sobie pamiętać mamy przez cały rok, prawda? I o siebie dbać.
7: No tak, dlatego, że najważniejsza ja.
6: Tak.
7: Zdrowa mama, zdrowa żona, zdrowa członkini rodziny, to i rodzina zdrowa. Bo nie zapominajmy, że jak zachoruje się, zależy od tego, jaki jest przebieg tej choroby, bo bardzo różnie to bywa, to choruje cała rodzina. To nie bez tego, że dotyka wszystkich. wszystkich, najbardziej oczywiście chorą, ale no, cała rodzina no tak jakby troszeczkę obrywała, bo boją się, wszyscy się boją, bo hasło rak to wyrok, a to nie jest wyrok, to jest świadomy wybór trochę.
6: Pojawiają się u was też zmartwieni partnerzy albo córki, tak? Jak to właśnie jest z tymi bliskimi? Tak.
7: Bliscy często przychodzą nawet w tajemnicy przed tą panią, która zachorowała, żeby dowiedzieć się, jak jej pomóc, co można, czego nie można, w jaki sposób ją namówić do tego, żeby no, wyszła do ludzi. Często jest tak, że kobiety się całkowicie zamykają i nie udają, zakładają maskę, załóżmy, a później kobieta zostaje w domu. W związku z tym siedzi i buczy. To, my to znamy z opowieści, bo przeróżne są historie. Mnie na przykład córka wzięła za pety, jak to się brzydko mówi, i po prostu zawiozła zaraz po operacji, jak tylko wyszłam ze szpitala, do klubu. I mówię, matka, są ćwiczenia, są kobiety, które to przeszły, będzie ci lżej. Ja na początku biegałam tylko na gimnastykę, bo oczywiście była potrzebna, bo to jest to przykurcz ręki, obrzęk, różne inne rzeczy. Natomiast powoli otwierałam się na towarzystwo. Mi się wydawało, że ja do nich nie pasuję. No to, no bo przecież no dlaczego, ja byłam dość młoda. A te panie wydawały mi się takie mocno starsze, bo wbrew pozorom nie chorują tylko starsze panie, ale chorują również coraz młodsze dziewczyny. I to jest ból, bo przykro jest patrzeć, jak takie młode dziewczyny przychodzą. Mają przed sobą całe życie. A my już jesteśmy u schyłku, wprawdzie do setki w dobrym zdrowiu, urodzie. Takie jest naczelne hasło. Także. No i często jest tak, że ci państwo, którzy do nas przychodzą, rozmawiają, dziękują ci i mają rozjaśnioną głowę, wiedzą, jak postępować. I zdarza się tak, że no, dostają oczywiście dane, kiedy ci na karteczce, żeby to było namacalnie, że jest kartka, że wtedy i wtedy są ćwiczenia i najważniejsze jest psycholog, a później z czasem przychodzą coraz częściej.
6: O wsparciu, którego udzielają szczecińskie Amazonki, opowiedziała nam Joanna Łukomska z Zarządu Stowarzyszenia Amazonek Agata w Szczecinie. W naszym programie czas już teraz przyjrzeć się najważniejszym wydarzeniom mijającego tygodnia.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
10: Ula Myszkinis. Stało się. Nastała jesień. W tym roku ta kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Od teraz dni będą krótsze od nocy, a pogoda? Synoptycy mają dobre wieści.
11: W przyszłym tygodniu w zachodniej części kraju ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni, ale to jest taki scenariusz bardzo optymistyczny.
10: To był Przemysław Makarewicz z IMGW. Średnia temperatura tej jesieni ma być wyższa niż wieloletnia norma. A Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie ogłosiła kolejny konkurs na największego grzyba, mówi Ewa Simonowicz-Woźniewicz, starszy specjalista służby leśnej.
12: Szukamy olbrzyma. W myśl czterech zasad. Znajdź, zmierz, zgłoś i zostań rekordzistą. Wszystkie szczegóły na naszej stronie. Konkurs trwa do 31 października.
10: Z lasu wracamy na szczecińskie drogi. Od poniedziałku zmiana organizacji ruchu na trasie zamkowej. Zamknięty zostanie prawy pas jezdni. Tymczasem na Uniwersytet Szczeciński rekrutacja zakończyła się 13 września i była rekordowa. Uczelnia zaproponowała kilka nowych kierunków, mówi rzeczniczka Agnieszka Lizak.
13: To kierunki ochrona środowiska, filologia germańska z językiem angielskim, zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia, global communication, to są studia w języku angielskim, i germanistyczno-polonistyczne wspólne studia nauczycielskie.
10: Wśród maturzystów największą popularnością cieszyły się tradycyjnie psychologia i prawo. Zakończyły się także eliminacje lokalne drugiego ogólnopolskiego konkursu dla policjantów, rzeczników dyscyplinarnych. Uczestnicy zmierzyli się z testem wiedzy sprawdzającym znajomość przepisów i procedur. Najlepsza okazała się młodsza aspirant Kamila Wojdak z Komendy Powiatowej Policji w Policach. Gratulujemy!
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. 5 osób w wieku od 17 do 31 lat usłyszało zarzuty pobójcy, do której doszło 10 września w Kamieniu Pomorskim. Zdarzenie miało miejsce przed derbowym meczem rozgrywanym w Wodinie. Wszyscy zatrzymani odpowiedzą za udział w wybójce o charakterze chuligańskim. Pogoda w naszym regionie będzie robiła się coraz bardziej jesienna. To oznacza też pogorszenie warunków drogowych. Droga hamowania się wydłuży, dlatego lepiej zdjąć nogę z gazu i pamiętać o zachowaniu odstępu, mówi Marzanna Boratyńska, ekspertka bezpieczeństwa.
14: Troszkę w nas drzemie taka, bym powiedziała, niefajna cecha, że nie będę utrzymywał większego dystansu od mojego poprzednika, bo może mi ktoś tam wjechać.
10: Pamiętajmy też, że coraz częściej o poranku i wieczorami jazdę mogą utrudniać także mgłę. Jeszcze ciekawostka. Do Muzeum Regionalnego w Wolinie trafiły historyczne przedmioty. Problem w tym, że nie wiadomo, kto je przyniósł, ani gdzie zostały znalezione. Chodzi między innymi o fragmenty ozdób. Muzealnicy proszą anonimowego darczyńcę o informacje na temat miejsca pochodzenia zabytków.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim przygotowały Ula Myszkinis i Natalia Kuśmierz. Dziękuję.
5: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
6: Przed nami kolejne rozmowy o Pomorzu Zachodnim. Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Najbliższy kwadrans wypełni nam między innymi rozmowa o Archiwum Państwowym w Szczecinie i o tym, jakie dokumenty można tam znaleźć.
9: Jeśli mówimy o tym, co stanowi ten zasób powojenny, to przede wszystkim jest to dokumentacja administracji państwowej i samorządowej z terenu województwa, czyli od szczebla wojewódzkiego w dół powiaty, gminy, gromady, bo taka jednostka administracyjna też działała.
6: Sięgniemy tym samym trochę do historii, a potem spojrzymy jeszcze w bardzo szczególny, ale też historyczny sposób na stolicę Pomorza Zachodniego.
15: Po prostu zachwyciliśmy się miejscem, zielenią, która jest tu wszechobecna, również i budynkami, w których do dzisiaj są ślady po kulach. Podjuchy to jest takie miejsce bardzo nieoczywiste, w którym można się zakochać.
6: Będzie to rozmowa właśnie o tym, jak można być zakochanym w miejscu swojego zamieszkania. Najpierw jednak posłuchajcie, co skrywa Archiwum Państwowe w naszym regionie, o czym rozmawiałam z Bartoszem Sitarzem z Archiwum Państwowego w Szczecinie.
5: Sprawdzam na Pomorzu Zachodnim.
9: Archiwum Państwowe w Szczecinie jest częścią sieci archiwów państwowych, które tworzą 3 archiwa centralne w Warszawie i 29 archiwów, no nazwijmy, regionalnych. Tak, one kiedyś rzeczywiście miały w nazwie nawet Wojewódzkie Archiwum Państwowe, ale to się zmieniło. Tych archiwów jest 29 i archiwum w Szczecinie jest jednym z nich. Także teren naszego działania obejmuje mniej więcej połowę województwa zachodniopomorskiego, albo mówiąc dawnym podziałem administracyjnym, województwo szczecińskie. Jeśli chodzi o powiedzmy obecną działalność i również przejmowanie akt. Natomiast historycznie patrząc, no to archiwum w Szczecinie miało ten zakres działalności znacznie szerszy, mówiąc tutaj też o czasach jeszcze przedwojennych, stąd też i zasób nasz dotyczy szerszego terytorialnie obszaru, czyli Pomorza w znaczeniu takim historycznym, czyli Księstwo Pomorskie, tak jak było do XVII wieku, w późniejszym okresie prowincja pomorska już w granicach Prus, no zanim to jeszcze była część szwedzka przez pewien czas. W każdym razie te Pomorze historyczne to tak możemy traktować od Rugi na zachodzie po Lęborg, Bytów na wschodzie. I właściwie nasz zasób historyczny właśnie dotyczy tego obszaru. Najstarsze dokumenty pochodzą z drugiej połowy XIII wieku. Archiwum powstało w roku 1945, jeśli chodzi o archiwum instytucję polską. Natomiast archiwum w Szczecinie działało też w czasach niemieckich i powstało w XIX wieku, w sumie już prawie 200 lat temu, bo 1831 rok powołane zostało archiwum państwowe w Szczecinie, wówczas w Prusach oczywiście, z siedzibą też w innym miejscu niż współcześnie, bo na zamku książęcym, nieprzypadkowo, bo na zamku książęcym, dawnym zamku książęcym mieściły się różne instytucje administracyjne pruskie, m.in. rejencja szczecińska, no, czyli taki okręg administracyjny obejmujący część prowincji, bo była prowincja, niżej rejencja i to się dzieliło na powiaty. Rejencja szczecińska jako urząd administracji przyjęła dokumenty m.in. po administracji szwedzkiej, która rządziła na Pomorzu przez kilkadziesiąt lat na przełomie XVII i XVIII wieku, a także z dawniejszego okresu, czyli jeszcze po czasach książęcych i dlatego też lokalizacja archiwum przy rejencji była jakby naturalna.

0: fajnego dla mieszkańców, z licznymi atrakcjami nie tylko natury przyrodniczej, ale i gospodarczej i że nie ma tendencji spadkowej. To jest wielki sukces Pomorza Zachodniego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
1: A sam raport został też zaprezentowany w takiej przystępnej dla mieszkańców formie.
0: Ideą było przedstawienie raportu w sposób dostępny językowo. Materiał, który zrealizowało Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne, jest znaczne, opasłe i zawartość treści nie każdego może zainteresować. Dlatego przedstawienie tego w sposób dostępny jest niezwykle istotne, żeby każdy mieszkaniec województwa mógł wysnuć sobie kilka wniosków, czyli właśnie wysokie ukorzenienie i silna więź z regionem. 90% osób badanych, respondentów chce tutaj zostać i uważa miejsce za atrakcyjne do życia. Natura jako fundament tożsamości, zielona energia i jej wykorzystanie potencjału i świadomy triumf takiej lokalności społecznej, bo na Pomorzu Zachodnim bardzo dużą rolę samorząd województwa zachodniopomorskiego i zarząd województwa zachodniopomorskiego przywiązuje do działań oddolnych mieszkańców, dedykując działania i inicjatywy takie jak granty sołeckie, granty osiedlowe, granty strażackie i program Społecznik. To są inicjatywy oddolne, mniejsze, jeżeli chodzi o skalę środków. Natomiast skierowane i dedykowane dla sołectw, dla mniejszych miejscowości, dla NGO-sów, które nie są zaopiekowane, które nie mają takiej dostępności finansowej. Za te małe środki, skala, wielkość tych grantów to jest od 5 do 20 tysięcy. Niesamowicie ważne ze względu na mieszkańców, na rejon, inicjatywy, które cieszą oko tych, którzy najbardziej tego potrzebują.
1: Mówiła Agnieszka Cieślicka, kierująca Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. A teraz o naszej tożsamości z zupełnie innej strony. Jak poszukiwać korzeni swojej rodziny i na jakie trudności mogą się natknąć mieszkańcy Pomorza Zachodniego? O poszukiwaniach genealogicznych rozmawiała z Bartoszem Sitarzem z Archiwum Państwowego w Szczecinie.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
3: Najważniejsze dla poszukiwań genealogicznych zawsze będą akta metrykalne, czyli akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Z zastrzeżeniem, że oczywiście szukamy na terenie, gdzie dana osoba mieszkała, żyła. Tutaj w przypadku Szczecina i całych ziem zachodnich no, musimy oczywiście pamiętać o tym, że jesteśmy ludnością napływową, czy też potomkami, więc przed rokiem 45 tutaj swoich przodków nie znajdziemy, natomiast wielu Niemców rzeczywiście takie poszukiwanie genealogiczne robi, więc jeśli chodzi o szukanie przodków przed rokiem 45, no to musimy wiedzieć skąd przybyli, z jakiego terenu Polski współczesnej lub może spoza obecnych granic Polski i tam prowadzić te badania. Jeśli chodzi o akta metrykalne, właściwie do XX wieku akta metrykalne były prowadzone przez Kościół katolicki, no i przez każdy inny kościół, każdy inny wspólnotę wyznaniową jakby swoje. No wyjątkiem były Prusy, gdzie te urzędy stanu cywilnego świeckie pojawiły się już pod koniec XIX wieku, więc powiedzmy tu mówimy o Wielkopolsce na przykład, tak, czy Pomorzu. Natomiast część tych ksiąg kościelnych jest również w archiwach państwowych, część jest w archiwach kościelnych albo bezpośrednio w parafiach, w których powstały i nawet jeśli są to księgi mające 100-200 lat i więcej, czasami są wciąż w parafiach, czasami są w archiwach diecezjalnych, także tutaj też takie rozpoznanie jest potrzebne. No, na szczęście mamy internet, który w tym pomaga, mamy bazę Szukaj w archiwach, gdzie część archiwów diecezjalnych też korzysta, a poza tym zawsze można zwrócić się tak czy siak do archiwum państwowego, no, gdziekolwiek, na przykład nie wiem, ktoś napisze do archiwum w Poznaniu, szukając ksiąg kościelnych, no, jeśli się okaże, że tam nie ma, no to dostanie na pewno odpowiedź, że one są na przykład w archiwum diecezjalnym w Poznaniu albo w Gnieźnie, także nikt nie zostanie bez odpowiedzi, tak? Natomiast jeśli mówimy o zasobie szczecińskim, no to oczywiście tutaj też są cenne materiały genealogiczne dotyczące tych minionych 80 lat. No bo tu już są 3-4 pokolenia, jakby nie patrzeć. Pierwszy jakby zasób to akta Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, czyli informacje o przybywających, osiedlających się tutaj Polakach, czy to z Kresów, czy z Zachodu, czy z Polski Centralnej. Tu mówimy o drugiej połowie lat 40. Następnie są to też książki meldunkowe, koperty dowodów osobistych. To jest jakby rodzaj dokumentacji, która stopniowo jest przekazywana do nas i nie wszystkie urzędy jeszcze tego dokonały. Nie wszystkie urzędy z terenu działania naszego, więc część jest u nas, część jest jeszcze w urzędach poszczególnych miast czy gmin.

0: Natomiast no, jest to cenny materiał, żeby dowiedzieć się, kto gdzie mieszkał, skąd przybył, gdzie wyjechał. Tak samo akta, koperty dowodów osobistych, bo tam są paradoksalnie naprawdę ciekawe dokumenty, nawet i życiorysy, czego można by się nie spodziewać. Tak, ankiety personalne, są często dołączone dokumenty starsze, na przykład kenkarty z okresu okupacji albo przedwojenne nawet dokumenty tożsamości. No i dodatkowo jeszcze, co można wspomnieć, na pewno akta osobowe. Tak? Akta osobowe to z takim zastrzeżeniem, bo to jest też jakby ważna rzecz, której ludzie poszukują na pewnym etapie życia, czyli potwierdzenia swoich zarobków i pracy w momencie, jak się ubiegają o emeryturę albo rentę. Akta osobowe nie są materiałem archiwalnym, więc teoretycznie nie trafiają do archiwów państwowych, natomiast każdy pracodawca ma obowiązek je zabezpieczać i trzymać przez 50 lat obecnie, co jest krótszy okres, ale przez lata było 50 lat. W przypadku, kiedy pracodawca przestał istnieć, wiadomo, wiele firm takich było, to miał obowiązek te dokumenty przekazać do firmy, która się specjalizuje w przechowywaniu właśnie tego typu dokumentacji. I część akt osobowych w ten sposób jednak trafiła też do nas, gdzie zresztą stała się materiałami archiwalnymi. No i tutaj znowu na ten temat, no to spokojnie można się do nas zwracać z takim zapytaniem, gdzie można akta osobowe danego przedsiębiorstwa znaleźć. Jest też taka baza dostępna w internecie, ale można właśnie zapytać się pracownika archiwum, tak? Telefonicznie, mailowo, żeby uzyskać taką informację. Natomiast w naszym zasobie jest co najmniej kilkadziesiąt tysięcy teczek akt osobowych pracowników, czy to urzędów różnych, czy właśnie zakładów przemysłowych. Najwięcej jest bodajże z pracowników szczecińskiego portu, bo to jest ponad 20 tysięcy nazwisk.
1: A zanim zaczniemy w ogóle szukać materiałów w archiwum, chyba też warto dobrze, rzetelnie i przytomnie przeszukać dokumentację, którą mamy w domu, prawda? Jeżeli chodzi właśnie o tego rodzaju rodzinne archiwa.
0: Oczywiście, od tego powinniśmy w ogóle zacząć, tak? Bo prowadząc badania genealogiczne zawsze zwracamy na to uwagę, że zanim wybierzemy się do archiwum jakiegokolwiek, powinniśmy zacząć u siebie w domu. Od przejrzenia różnych szuflad, szafek, zakamarków, od tego, co mamy, bo czasami możemy się zdziwić, i od rozmów z członkami rodziny. No jeśli tutaj, powiedzmy, zwracamy się do dzieci, no to zawsze mówimy, żeby rozmawiali z rodzicami, dziadkami i tak dalej, no generalnie ze starszym pokoleniem. Więc po pierwsze dokumenty rodzinne i rozmowy. No tym takim źródłem, powiedzmy, też zawsze jest cmentarz, jakkolwiek to zabrzmi, no bo jak nie pamiętamy czyjejś daty urodzenia albo śmierci, no to mamy na nagrobku wyrytą, jeśli nie mamy jakiegoś dokumentu na to w domu. I dopiero jak się już rozeznamy, co mamy i skąd, powiedzmy, przybyli nasi przodkowie, no bo to, jak wspominałem, jest istotne, to wtedy możemy zacząć kwerendę archiwalną, czy to w archiwach państwowych, czy kościelnych.
1: A czy do archiwum państwowego również można oddawać w jakichś okolicznościach swoje rodzinne archiwa? Też zdarzają się takie przekazania?
0: Tak, można. Zdarzają się takie sytuacje. To właściwie można powiedzieć, że to można w każdej sytuacji. No oczywiście w pierwszym rzędzie zwracamy uwagę na to, żeby takie rzeczy trzymać w domu, właśnie dbać o nie i tak dalej. Jeśli ktoś ma taką wolę, żeby przekazać do archiwum, no to oczywiście może. I my takie zasoby rzeczywiście przyjmujemy. Przy okazji zawsze zwracając uwagę właśnie na wartość tych materiałów, na ich wartość sentymentalną, historyczną, źródłową, bo tak naprawdę historia, czy to państwa, czy regionu, składa się przecież z takich małych, malutkich wycinków, tak? Każdy człowiek jakąś historię tworzy, uczestniczy w niej. Pamiętajmy, że to, co trafia do archiwów państwowych, to trafia tutaj już na wieczyste przechowanie, czyli o ile się nie zdarzy żaden kataklizm, no to te rzeczy będą służyły i za 100 lat, i za 200 lat, będą i źródłem, i będą jakimś tam świadectwem o kimś podanych czasach.
1: O poszukiwaniach genealogicznych na Pomorzu Zachodnim i o tym, jak mogą w nich pomóc zasoby szczecińskiego archiwum, opowiedział nam Bartosz Sitarz z Archiwum Państwowego w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: W naszym magazynie Czas na kolejne tematy będzie już za chwilę o ciekawej kobiecej inicjatywie w Szczecinie. o kobietowie.
3: Tam chodzi o takie zwykłe wzajemne wsparcie, ponieważ nam jest jednak troszkę trudniej na rynku i ja wiem, że to wszystko się wyrównuje i panowie są coraz bardziej świadomi i pomagają nam chętniej, ale wiem też, że są panie, które na przykład trafiają do nas po takiej ścieżce, gdzie no rozstały się ze swoim partnerem, coś nie kliknęło i tutaj też potrzebują takiego wsparcia i my to wsparcie dajemy.
1: Najbliższy kwadrans wypełni nam również częściowo rozmowa o aktywnym stylu życia i o bieganiu.
4: Kierujemy swoje działania właśnie dla osób pracujących, żeby zagospodarować czas wolny i wieczorami, popołudniami, żeby ich prowadzić w jakiś sposób rozsądny, żeby zachęcić do tej formy ruchu.
1: Będziemy Was więc zachęcać do tego, by spędzać czas aktywnie. A na razie przed nami rozmowa z Niną Kaczmarek, założycielką klubu Kobiet Kobietowo, organizatorką największej otwartej konferencji dla kobiet Arena Kobiet i plebiscytu kobiet przedsiębiorczych Magnolie Biznesu. Miałam okazję porozmawiać z nią na temat inicjatywy Kobietowo.
2: Co słychać na Pomorzu Zachodnim?
3: Potrzeba powstała wiele lat temu, kiedy byłam świeżo upieczoną mamą, dzisiaj już pełnoletniej córki, i chciałam wrócić na rynek pracy. Tak troszkę szerzej niż dorywczo. I okazało się, że ten rynek jest dość wymagający dla mamy, która chce zostać mamą. I wcale nie jest to takie proste, jak w reklamach pokazują, że możemy być piękno umalowane i mieć uśmiechniętego bobasa i jednocześnie realizować się zawodowo. Przynajmniej ja tego nie mogłam odnaleźć. I duży taki afront dostałam między innymi od innych kobiet, co bardzo bolało, bo jak szłam pytać o pracę, na rozmowy o pracę, to fakt, że posiadam małe dziecko, często mnie wykluczał z różnych stanowisk. No więc uznałam, że ja zrobię takie miejsce, w którym inne kobiety będą czuły, że mogą pogodzić te role i że dalej są ważne zarówno dla rynku pracy, jak i dla świata takiego zewnętrznego. I po to właśnie to zrobiłam, żeby sobie dać taką przestrzeń, ale też żeby wesprzeć inne kobiety, bo nie mam mnie bez ciebie, ani ciebie bez mnie.
1: Miejsce dla kobiet ze Szczecina, z całego regionu. Kim są w ogóle panie, które trafiają do Kobietowa? To właścicielki firm, czy też właśnie osoby, które pracują na etatach albo myślą o założeniu biznesu?
3: Oj, tu jest bardzo szeroka rozpiętość, ponieważ trafiają do nas panie, które są zawodowo gospodyniami domowymi, mamami i wychowują dzieci i tutaj absolutnie trzeba to docenić. Bo to też jest zawód na pełen etat, ale są również panie, które pracują na pełnych etatach albo właśnie prowadzą własne działalności. Tutaj takie panie przedsiębiorcze z własnymi działalnościami częściej można spotkać w plebiscycie Magnolii Biznesu, który prowadzimy takim niezależnym i bezpłatnym, bo to jest bardzo ważne. Natomiast wszystkie inne nasze aktywności są związane z naprawdę bardzo szeroko pojętą grupą kobiet i tam chodzi o takie zwykłe wzajemne wsparcie, ponieważ nam jest jednak troszkę trudniej na rynku i ja wiem, że to wszystko się wyrównuje i panowie są coraz bardziej świadomi i pomagają nam chętniej i ja absolutnie uważam, że trzeba z nimi kooperować, a nie rywalizować, czego jestem znakomitym przykładem, bo jestem w związku małżeńskim od ponad 20 lat i bez mojego męża absolutnie nie osiągnęłabym tego, co osiągnęłam, ale wiem też, że są panie, które na przykład trafiają do nas po takiej ścieżce, gdzie no rozstały się ze swoim partnerem, coś nie kliknęło i tutaj też potrzebują takiego wsparcia i my to wsparcie dajemy. To jest wsparcie naprawdę na absolutnie różnych poziomach, bo jest to wsparcie od poszukiwania pracy przez na przykład złapałam gumę w samochodzie, gdzie jest dobra wulkanizacja i dziewczyny sobie nawzajem pomagają, po informacje, kto mi może przypilnować kota, bo wyjeżdżam na weekend, albo pomóżcie mi wypełnić dokumenty, bo staram się o przedszkole dla mojego dziecka.
1: Z jednej strony wsparcie, z drugiej też sieć kontaktów. To są takie bardzo istotne aspekty tego, żeby sobie po prostu radzić w życiu zawodowym i nie tylko, prawda?
3: Tak, dokładnie tak, ponieważ no, tak jak powiedziałam, nie mówię, że tylko my kobiety, ale jednak społecznie jest to bardziej tak przyjęte, że to my mamy ten obowiązek dbać o to ognisko domowe, albo przynajmniej same sobie bierzemy te obowiązki, bo często mężczyźni chcą nam pomóc, a my ich do tego nie dopuszczamy. Więc mamy takie poczucie, że jak my czegoś nie zrobimy same, to nie będzie zrobione dobrze, albo po prostu zostajemy same z różnych przyczyn i wtedy dobrze jest mieć taką grupę, gdzie wzajemnie sobie pomagamy i wychodząc z pracy my dalej mamy obowiązki, my nie siadamy na kanapie, my nie przychodzimy do domu, gdzie czeka na nas obiad, chyba że same sobie go dzień wcześniej ugotowałyśmy. Więc nie mówię, że tak jest zawsze, ale jest to taki najczęstszy model, że my ogarniamy dwa środowiska, zarówno to zawodowe, jak i domowe.
1: Mówiła Nina Kaczmarek. Marek, założycielka klubu Kobiet Kobietowo. To oczywiście nie koniec naszej rozmowy, a dopiero jej początek. Będzie w dalszej części programu więcej szczegółów na temat tej właśnie szczecińskiej inicjatywy. A już teraz Ruchowa Akademia Zdrowia w Szczecinie. Organizacja, która zaprasza na zajęcia wszystkich chętnych. Na stadionie lekkoatletycznym odbywają się kilka razy w tygodniu zajęcia biegowe przeznaczone przede wszystkim dla osób w wieku dojrzałym, dla tych, którzy chcą biegać, a może po prostu chcą zacząć biegać.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
1: Pan Robert Szych, prezes Szczecińskiego Stowarzyszenia Ruchowa Akademia Zdrowia, jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Prezes, ale bardziej trener.
1: Bardziej trener. No właśnie, zachęcacie do biegania, organizujecie zajęcia ruchowe, sportowe, imprezy biegowe i tak już od 15 lat.
4: Zgadza się, taką misję wymyśliliśmy razem z moją małżonką. Zresztą poznaliśmy się przez lekkoatletykę. Postanowiliśmy już w wieku dojrzałym zadbać o to, żeby promować tą formę ruchu wśród ludzi pracujących. Dzisiaj tak naprawdę kierujemy swoje działania właśnie dla osób pracujących, żeby zagospodarować czas wolny i wieczorami, popołudniami, żeby ich prowadzić w jakiś sposób rozsądny, żeby zachęcić do tej formy ruchu.
1: Ma pan też taką doskonałą perspektywę czasową, żeby nam powiedzieć, czy przez ten czas jakoś się zmieniało podejście mieszkańców Szczecina, mieszkańców naszego regionu w ogóle do aktywności fizycznej? Czy jest tak, że teraz jest boom taki większy na bieganie, czy raczej był, a teraz prowadzimy bardziej stacjonarny tryb życia, czy nie ma takich trendów jakichś wyraźnych?
4: Znaczy są trendy i one spalujące. Tak naprawdę przed pandemią był mocny wzrost, później to zostało przyhamowane. Zaraz po okresie pandemii troszkę się to tak blokowało, a teraz jest kolejne wzmocnienie jak gdyby aktywności fizycznej. I to nie tylko osób pracujących, tych dorosłych, dojrzałych, takich jak ja po 50. Zauważyliśmy poprzez imprezy biegowe, które praktycznie w każdy weekend tutaj w zachodniopomorskim też wypełniają kalendarz weekendowy. Czy są to biegi małe na 5 km, czy większe na 10. I one są połączeniem zarówno biegów dla dorosłych, dla tych bardziej przygotowanych osób, ale tam zawsze pojawiają się zawsze też biegi dla dzieci. I to spowodowało, że widzimy większą aktywność i chęć tego, żeby ci ludzie w taki sposób spędzali wolny czas dzisiaj, czyli aktywnie biegowo. Mogę powiedzieć, że wraca druga fala dużej aktywności biegowej. My jako trenerzy czy osoby zajmujące się bieganiem oceniamy to nie tylko przez zajęcia same biegowe, ale też imprezy, które się odbywają, bo wtedy widzimy, jak przyrastają ilości osób startujących, w jakich kategoriach wiekowych przyrastają te osoby, gdzie jak gdyby ta aktywność wzrasta. I powiem szczerze, jestem dobrej myśli, bo ostatnie spostrzeżenia z tego ostatniego sezonu, zarówno jesiennego, jak i wiosennego, przed nami już rusza kolejna jesień, pokazała, że też młodzi ludzie po 20 roku życia, moje jedno z dzieci najmłodszych ma 22 lata i on mówi, tata, moi koledzy chcą przebiec 10 półmaraton. Ja mówię, ale tak sami z siebie? Mówi, no tak, no chcą się przygotować, czyli idzie w dobrym kierunku. Jestem dobrej myśli.
1: Jest nadzieja w takim razie. W młodym pokoleniu również. Fajnie. Proszę nam opowiedzieć o tych zajęciach, które prowadzicie, o tych aktywnościach, które organizujecie, z których mogą korzystać mieszkańcy Szczecina i Pomorza Zachodniego.
4: Jako stowarzyszenie wymyśliliśmy taką formułę, bo tak naprawdę są przestrzenie do biegania w każdej miejscowości, ale jednym z takich miejsc są to stadiony na przykład. My trzykrotnie w tygodniu, wieczorami poniedziałek, środa, piątek, wieczorami prowadzimy między tam 19 a 21 zajęcia ruchowe dla osób dorosłych na stadionie lekkoatletycznym w Szczecinie, ale też jednokrotnie w weekend, w niedzielne przedpołudnie o 10 spotykamy się na skraju lasu. Akurat mamy fajnie wkomponowane, że w Szczecinie jest kąpielisko Arkonka i jezioro Goplana, które ma ścieżki utwardzone, ale też obok są ścieżki normalnie leśne, które możemy sobie odwiedzać i wtedy uczestniczymy razem z naszymi chętnymi w takich zajęciach ruchowych. Czyli na stadionie mamy dostęp do stadionu, który oczywiście rezerwujemy, żeby osoby były pod pełną kontrolą, bo jeżeli ktoś się zjawia pierwszy raz na zajęciach, może nie przebił żadnego nawet kilometra, to wtedy mam kontrolę, że tak naprawdę na bieżni, na 400-metrowej bieżni mam pod kontrolą tą osobę, która może sobie marszobiegiem zaliczać taki odcinek i wielokrotnie później pokonywać, w każdym dowolnym momencie podejść do mnie, skonsultować. A ta osoba, która jest rozruszana, to dostaje inne zadania, trochę większe tempo biegu i może to wszystko być pod kontrolą. Czyli jest to bezpieczna forma. Mieliśmy też imprezy biegowe i jedna z uczestniczek, która usłyszała właśnie o takiej komunikacji mojej, że może przy przyjść na stadion. Sama podeszła, mówi, to ja mogę przyjść, jeszcze nigdy nie biegałam, czy mogę zajść na zajęcia? Mówię, jak najbardziej. Stadion jest to fajne miejsce, a później oczywiście te wyjście w teren już ułatwia też przełamywanie bariery takiej zewnętrznej. Na stadionie to są wszyscy aktywni, tutaj nie ma oporu. Chociaż tych oporów dzisiaj już w stosunku do ludzi nie trenujących, nie biegających, nie ruszających się dużo mniejsze. Pamiętam w latach 90. byliśmy jedynymi aktywnymi osobami, te, które trenowały gdzieś w klubach i wtedy gdzieś nas tam pokazywali palcami, że biegamy albo w jakichś takich sportowych, dziwnych ubraniach, które dzisiaj są już klasyką i wytykani byliśmy. Dzisiaj już tych oporów nie ma. Tak naprawdę zarówno osoby, które niekoniecznie są fit przygotowane, czy ubrane, czy sylwetka nie do końca może o tym mówić. Już jest duża bardzo tolerancja i wyrozumiałość i nawet to nawet zachęca, jak osoby nieraz przychodzą, jak to się mówi, niewyglądające na sportowców, a zaczynają ruszać się, zachęcają te pozostałe, że naprawdę można w każdym momencie zacząć biegać, czy właśnie po stadionie, czy po pobliskich lasach, parkach.
1: To się jednak przydaje, żeby mieć gdzieś tam w zanadrzu taką możliwość poradzenia się kogoś, kto się na tym zna. Żeby tak nie zaczynać całkiem samopas, można sobie też przy takim nadmiernym obciążeniu wysiłkiem nagłym, tak rozumiem, zrobić krzywdę po prostu.
4: Zgadza się. My jako trenerzy, wieloletni trenerzy zajmujący się osobami nieaktywnymi, którzy próbują wdrożyć takie osoby, to jak najbardziej doradzamy. No przede wszystkim najpierw trzeba jednak zadać to pytanie, jak ten układ krążeniowo-oddechowy się zachowuje, czy nie ma przeciwwskazań, czy były jakieś badania robione, bo nie wpuszczamy na zajęcia osoby, które są, mogą stworzyć zagrożenie też dla samych siebie, ale z drugiej strony te podstawowe zajęcia, taki ABC ruszania się, hamujemy te ambicje, żeby sobie na początku nie zrobić od razu krzywdy, się nie zrazić, żeby ktoś nie wpadł od razu w rytm jakiegoś, przeczytał. Dzisiaj bardzo duży dostęp jest do wiedzy internetowej, która jest bardzo też źle przedstawiana, albo ktoś może po prostu źle ją odebrać i wystarczy naprawdę dwa, trzy słowa dać kierunki po to, żeby ktoś nie popełnił tych błędów i żeby zrobił to z głową. I taka rola nas, trenerów, ludzi, którzy zajmują się tym bieganiem od wielu, wielu lat. Nawet podkreślę, często trzeba, jak już ktoś jest zachęcony, to tak, albo już przełamał tą pierwszą barierę i chce przyjść i no nie można go od razu też zrazić. Trzeba mu wytłumaczyć, że to nie trzeba biegać od razu przez 30 minut. Można biec przez minutę, dwie, robić przerwę, marszobiegi. I to jest taki odpowiedni model, który wprowadza ludzi do biegania. Tym bardziej, że każda z osób, która przychodzi, może mieć różne doświadczenia życiowe. Jedni więcej się ruszali w życiu, nawet inne aktywności, czy pływanie, czy rowery, czy same spacery, a inni są kanapowcami, przychodzą i tak zwane pierwsze ruszania to jest ruszanie przed trenerem. Na pewno konsultacja na takich zajęciach wspólnych jest też bardziej przełamuje te bariery, że ktoś się nie daje. Na pewno jest wtedy raźniej. Ta grupa biegowa jest zawsze pozytywnym miejscem osób, które chcą robić to dla siebie. To też fajne jest w bieganiu to, że świadomość tego, że coś wykonujemy dla siebie, jest to czas, który inwestujemy w siebie. Czyli każdy jeden krok biegowy przekłada się na to, że pozytywnie budujemy swoją większą samoocenę, nawet że jesteśmy w stanie coś zrobić. Ja myślę, że jest to lek na cywilizacyjne dzisiejsze choroby i na to, żeby sobie iść do przodu przez życie.
1: Mówił Robert Szych, trener i prezes Szczecińskiego Stowarzyszenia Ruchowa Akademia Zdrowia. Na stronie stowarzyszenia szukajcie informacji na temat biegowych imprez i szukajcie również informacji na temat terminów treningów, na które się można zgłosić. Odbywają się one na Stadionie Lekkoatletycznym przy ulicy Litewskiej, a także w Lesie Arkońskim obok kąpieliska Arkonka w niedzielne przedpołudnia. A jak zapewniają członkowie Ruchowej Akademii Zdrowia, bieganie nie tylko wyszczupla i wzmacnia mięśnie, ale również wzmacnia serce, uszczęśliwia i odmładza, uczy systematyczności i radzenia sobie ze stresem. Upewnijcie się tylko najpierw, czy nie macie zdrowotnych przeciwwskazań.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Pozostał jeszcze niespełna kwadrans tej odsłony naszego magazynu. Monika Trykowska, chwila zapraszam, a w nim już za chwilę ciąg dalszy rozmowy o szczecińskim kobietowie.
3: Klub Kobiet działa na co dzień, kobietowo.pl, a z takich rzeczy, które na pewno się będą działy, no to listopad, grudzień już będą ogłaszane zgłoszenia do Magnolii Biznesu, do już edycji 9, więc zaraz będzie 10. Tak czas leci.
1: Sporo dzisiaj o kobietach w programie, o naszych sprawach, potrzebach, o tym, jak pomagamy sobie sobie nawzajem w Szczecinie i w regionie. A w dalszej części programu zajrzymy również do repertuarów kin i teatrów. Sprawdzimy, czym można się zająć w czasie wolnym w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim. A już teraz ciąg dalszy rozmowy z Niną Kaczmarek, założycielką klubu Kobiet Kobietowo, organizatorką największej otwartej konferencji dla kobiet Arena Kobiet i plebiscytu kobiet przedsiębiorczych Magnolie Biznesu.
2: Sprawdzam na Pomorzu Zachodnim.
1: Jeżeli chodzi o szanse zawodowe kobiet, w ogóle o rynek pracy na Pomorzu Zachodnim i o przedsiębiorczość kobiet, widzi Pani jakieś trendy, widzi Pani jakieś na przestrzeni lat albo w ostatnim czasie jakąś specyfikę?
3: Ja myślę, że my się stałyśmy odważniejsze i to, co dobrego dała nam pandemia, to jest chociażby to, że kobiety zaczęły być aktywne zawodowo z domów. No to jest tak jak wszystko, ma swoją dobrą i złą stronę, ponieważ przez to zatraciłyśmy totalnie tą granicę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym, ale to dało nam szansę i dużo kobiet w ten sposób zobaczyło, że mają inne perspektywy i że mogą w ten sposób pogodzić bycie właśnie zarówno w domu, dbanie o ten dom, jak i życie zawodowe. Więc taki trend, który ja zauważam, to jest dużo pracy zdalnej, chociaż coraz częściej wracamy również do tak zwanego offline'a. No i ja jestem zwolennikiem offline'a, bo jednak uważam, że spotkanie z drugim człowiekiem twarzą w twarz i dotknięcie jego dłoni przy powitaniu jest absolutnie bezcenne.
1: A czy przychodzą Pani do głowy takie historie kobiet ze sfery biznesu, przedsiębiorczyń albo kobiet pracujących, bądź też tych, które zajmują się właśnie domem, które mogą być szczególnie inspirujące? Pań z naszego regionu, ze Szczecina, z mniejszych miejscowości, historie, które mogłyby posłużyć dla nas wszystkich jako taka inspiracja?
3: Takich historii to my mamy naprawdę napęczki, to jest bardzo dużo historii. Takie trzy, które przychodzą mi do głowy, no są skrajnie różne, ale myślę, że też i ciekawe, i jedna jest śmieszna z nich. Jedna jest taka, że swego czasu jako kobietowo prowadziłyśmy tych spotkań Kobiecym Okiem w jednym z centrum handlowych i tam na samym początku tej przygody przyszła do nas pani, która była ubrana w garnitur taki damski, miała marynarkę, bardzo elegancko uczesane włosy, powiedziałabym tak schludnie, gładko, i przyszła do nas ta sama pani po 2 latach odprowadzenia tych spotkań i myśmy jej nie poznały. Przyszła z rozwianym włosem, w kolorowej sukience, uśmiechnięta szeroko, i okazało się, że warsztat, w którym wzięła udział u nas 2 lata wcześniej, dotyczył pasji. No i ja miałam ten warsztat przyjemność prowadzić, wówczas z moją wspólniczką, i ona na nowo odkryła pasję, którą w sobie miała, a mianowicie malowanie obrazów, i wyszła ze środowiska księgowości, w której się dusiła, i po tym spotkaniu z nami uznała, że kiedy jak nie teraz. I po 2 latach wróciła do nas i mówi: dziewczyny, ja wam bardzo dziękuję. Myśmy nie wiedziały, kto dziękuje, za co dziękuję. Taka metamorfoza w niej nastąpiła. I ona dzisiaj maluje obrazy, jest artystką i świetnie sobie z tym radzi. To jest jedna z historii. A druga z historii, pani, która pracowała w marketingu bezpośrednim. Mama wówczas 2 dzieci. Bardzo taka skromna, przyjemna w obyciu, ale bardzo taka delikatna, powiedziałabym, i będąc przy nas i z nami zaczęła sięgać coraz więcej i obecnie jest w Hiszpanii i sprzedaje domy, ekskluzywne domy, bo też uwierzyła w siebie i uznała, że może się rozwijać i może iść dalej, i te spotkania jej tutaj absolutnie pomogły. A trzecia historia jest tą zabawną, o której wspomniałam, a swego czasu na dużym takim wydarzeniu, które organizował pan marszałek województwa zachodniopomorskiego. Stoję z gronem osób, no dla mnie ważnych, bo wówczas networking uprawiałam, i podbiega do mnie pani i mówi: Pani Nino, ja pani bardzo dziękuję. A ja takie oczy, mówię: za co pani dziękuję? I ona do mnie mówi tak: przez panią się rozwiodłam. I nastąpiła konsternacja. Mówię: jej, jak przeze mnie? Ona: ojej, przepraszam, to znaczy dzięki pani. Bo swego czasu robiłyśmy Arenę Kobiet, w której wystąpiła kobieta i rozwód, opowiadała o swojej historii związanej z ciężkim rozwodem, i ta pani miała odwagę podejść do niej i porozmawiać, jak to wyglądało, gdzie może sięgnąć po pomoc, po poradę, i ta kobieta i rozwód jej wówczas pomogły, i ona wyszła z toksycznego związku właśnie dzięki tej Arenie Kobiet i zaczęła nowe życie. Więc no mówię, historii można by mnożyć, te 3 są takie po prostu najbardziej znamienne i różnorodne. podobne.
1: Skłaniam się jeszcze, żeby tak spróbować jakoś nazwać, sięgnąć do tej kobiecości właśnie od tej strony takiej biznesowo-zawodowej. Czy jest tak rzeczywiście, że kobiety cechuje taka gotowość do takiej wielozadaniowości albo taka umiejętność godzenia różnych wyzwań, a z drugiej strony trochę nam brakuje wiary w siebie. Również z tych historii, które tutaj pani przywołała, można by może taki wniosek wysnuć.
3: Myślę, że tak jest, absolutnie. I ja bym tutaj też nie generalizowała, że to chodzi tylko o kobiety, bo również u mężczyzn często jest tak, że oni nie mają wiary w siebie taką, jak powinni mieć. I przynajmniej ci mężczyźni, z którymi ja się spotykam, mają bardzo duże poczucie odpowiedzialności za swoich bliskich. Wiem, że bywa różnie, natomiast tak, my kobiety potrzebujemy takiego dmuchnięcia w skrzydła, takiego dobrego słowa. Na co dzień staram się robić to nawet w takich drobnych gestach i tutaj apeluję do wszystkich pań, bo uważam, że taka życzliwość naprawdę może zrobić bardzo, bardzo, bardzo wiele. Jak widzimy inną kobietę, która dobrze wygląda, coś się u niej zmieniło na plus, albo jakoś ładnie się uśmiecha, jest radosna, to naprawdę nie muszą być duże rzeczy, to powiedzieć jej to. Ostatnio na zajęciach fitness podeszłam do mojej koleżanki, właściwie znajomej, bo myśmy się nie znały dotychczas, i mówię do niej: wiesz co, obserwuję cię od roku i pamiętam, jak ty przyszłaś po raz pierwszy na zajęcia i widzę, jaka przemiana się u ciebie dokonała. Mówię: kontynuuj, bo naprawdę jest świetne. A wiem, że dziewczyna jest mamą trójki dzieci właśnie po rozwodzie. Ona się tak ucieszyła, że aż jej się oczy spociły, a ja wiem, że jak jej zabraknie kiedyś motywacji albo wiary w siebie, to ona to jedno zdanie sobie przypomni. I to nie musi być związane ze mną. To jest ta emocja, która się pojawia, że ktoś zauważył, że jej jest lepiej, więc myślę, że powinnyśmy się wspierać i pomagać sobie. Ja wiem, że to nie jest zawsze idealne i że pojawia się po drodze i zazdrość, i zawiść. My jesteśmy ludźmi, więc nie idealizujmy tego i nie romantyzujmy, ale tak, kobiety powinny więcej wierzyć w siebie, ale najbardziej to, co jej może zbudować, myślę, to jest to, że jak sobie dają słowo, to dotrzymać słowa danego sobie, bo to buduje poczucie własnej wartości.
1: A do Kobietowa możemy jako mieszkanki Pomorza Zachodniego zgłaszać się po inspirację, po wiedzę, po kontakty, po wsparcie?
3: Tak, oczywiście, że tak. Mamy na co dzień klub kobiet, kobietowo.pl, do którego też można się zapisać i też jest wszystko u nas na stronie opisane i tam się spotykamy regularnie z paniami, mamy swoją grupę WhatsAppową, w której właśnie pytamy o to, kto mi przypilnuje kota, albo dziewczyny, słuchajcie, na jutro potrzebuję kasztany, bo dziecko ze szkoły przyniosło takie zadanie i piszemy do siebie nawzajem. Zresztą taka historia, robiłam torta na urodziny wcześniej wspomnianej córki, 18 urodziny, wszystko miałam przygotowane, 21, ja się zabieram za wykładanie masy takiej lodowej, bo to miał być tort lodowy, się okazuje, że nie mam tortownicy. I szybciutko hasło na naszą grupę WhatsAppową i w ciągu dosłownie 20 minut miałam 3. Więc pokazuje, tak, pokazuje, że to naprawdę jest taka moc ogromna, takie działanie, wsparcie. Jedna z naszych dziewcząt na grupie WhatsApp napisała taki komentarz pod pytaniem innej: wow, dziewczyny, no w naszej grupie jest moc, bo żadne pytanie nie zostaje tutaj bez odpowiedzi. I tak jest naprawdę, my sobie naprawdę pomagamy, na co dzień są tam, to jest ruch, ta grupa żyje, ona jest autentyczna, więc można się zapisać do klubu kobiet, kobietowo.pl i spotykać się z nami regularnie, czy to na Andrzejkach, czy robimy sobie na Dzień Kobiet, czy panieński wieczór zrobiłyśmy raz dziewczynie, która przyjechała z innego miasta i nikogo nie miała i to był jeden z najpiękniejszych dni, jakie wspomina. Zresztą robiłyśmy z tego za jej zgodą relacje. Więc klub kobiet działa na co dzień, kobietowo.pl, a z takich rzeczy, które na pewno się będą działy, no to listopad, grudzień już będą ogłaszane zgłoszenia do Magnolii Biznesu, do już edycji 9, więc zaraz będzie 10, to tak czas leci i marzec, kwiecień będziemy miały galę Magnolii Biznesu.
1: Mówiła Nina Kaczmarek, założycielka klubu kobiet Kobietowo, organizatorka Areny Kobiet i plebiscytu kobiet przedsiębiorczych Magnolie Biznesu. Może w tej rozmowie znajdziecie inspirację do działania, do spotykania się, do wzajemnego wsparcia, a może również do dołączenia do klubu kobiet Kobietowo w Szczecinie. Mile widziane są oczywiście również panie z innych zakątków województwa zachodniopomorskiego, niezależnie od aktywności zawodowej czy zainteresowań. A już teraz w naszym programie programie przyjrzyjmy się informacjom ze świata kultury, a konkretnie zajrzyjmy do repertuarów i zapowiedzi wydarzeń kulturalnych w naszym regionie na najbliższe dni.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Zainteresować chciałabym Was przede wszystkim wydarzeniami zaplanowanymi na przyszły weekend w Szczecinie i w wielu miejscowościach naszego regionu. To będzie 13. edycja Weekendu Seniora z Kulturą, który tym razem przypada 3 i 4 października, a więc pierwszy październikowy weekend. To zachęta dla seniorów do aktywnego uczestnictwa w kulturze, też okazja do integracji i aktywizacji, a także odkrywania bogatej oferty instytucji kultury w okolicy. Weekend Seniora z Kulturą odbędzie się w tym roku już po raz 13. W Szczecinie swoją ofertę przygotowuje m.in. Dom Kultury 13 MUS. W sobotę 3 października od 11 odbędzie się tam joga dla seniorów. Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy. Zapisać można się jeszcze do 1 października. Lista znajduje się w recepcji Domu Kultury. Przyszła sobota to również spotkanie z artystami z Salonu Artystycznego Seniorów. Można będzie dokładnie w południe dowiedzieć się sporo o zajęciach, spotkaniach i programach artystycznych realizowanych w Domu Kultury 13 MUS w ciągu całego sezonu. Nie zabraknie też krótkich form artystycznych, kabaretowych i muzycznych, przekazują organizatorzy. A jeśli lubicie podziwiać architekturę dawnych kamienic, willi i pałaców, a także dzikość natury, tego wszystkiego będzie można doświadczyć na wystawie Soni Zapolskiej Przestrzenie Magiczne. To oczywiście malarstwo i galeria Enter. W ramach akcji Weekend Seniora z Kulturą wystawę będzie można zwiedzać od 10.30 do 20.00 w sobotę 3 października. Na pierwsze dni października Teatr Współczesny w Szczecinie szykuje z kolei spektakl Trump, Królewski Szlak w reżyserii Pawła Miśkiewicza. Pojedynek króla i pisarki na podstawie tekstów Elfriede Jelinek, a więc współczesna sztuka i bardzo współczesna problematyka. Ogarnięty obsesją i samozachwytem król rozporządza krajem i wpływa na losy całego świata. Z kolei Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie przygotował w ramach akcji Weekend Seniora propozycje dla seniorów. Dla odwiedzających w wieku 60+ bilety będą za złotówkę. Chodzi o Galerię Szczecin, Atlas Obecności, Zbrojownie, Cele Czarownic i Szczecińskie Historie Prawdziwe i Zmyślone. To również w przyszły weekend, w sobotę i niedzielę. Do ogólnopolskiej akcji Weekend Seniora z Kulturą dołącza również Teatr Polski w Szczecinie i proponuje na przyszły weekend m.in. spektakl Kora, Dziecko Słońca, muzyczny monodram poświęcony jednej z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiej sceny muzycznej, oczywiście Korze, wokalistce zespołu Manam, autorce tekstów, poetce i malarce. Spektakl czerpie z piosenek, fragmentów dzienników oraz opowieści scenicznych, tworząc wielowymiarowy portret artystki. W przyszły weekend w Teatrze Polskim w Szczecinie będzie również grane przedstawienie Pół na Pół. Komedia z domieszką czarnego humoru, w której śmiech nieustannie przeplata się z napięciem, pełna błyskotliwych dialogów, przy okazji sztuka o rodzinnych uwikłaniach, z których trudno się wyzwolić. Na koniec Międzyzdroje, gdzie w przyszły weekend będą odbywać się Dni Kresowego Żołnierza Armii Krajowej, rozpoczną się już w piątek 2 października i w programie m.in. w Alei Gwiazd piknik historyczny, koncert orkiestry wojskowej, pokaz umundurowania i sprzętu wojskowego, rekonstrukcja historyczna, wojskowa grochówka i wystawa plenerowa IPN poświęcona Polskiemu Państwu Podziemnemu. W sobotę 3 października ciąg dalszy tego wydarzenia w Alei Gwiazd w Międzyzdrojach od 12 do 16, piknik historyczny i znów pokaz umundurowania i sprzętu wojskowego, tor przeszkód, a także wspólne pieczenie kiełbasek. To przypomnę propozycja na 2 i 3 października Dni Kresowego Żołnierza Armii Krajowej w Międzyzdrojach. Historyczne, plenerowe wydarzenie, na które można i warto wybrać się również całą rodziną. I ta propozycja kończy już tę odsłonę naszego magazynu. Monika Trykowska-Chwila, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej. Posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl

0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Zapowiadają, że to jest.

0: ses düştü.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.